Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń. Siedzi.

0: Słuchacie Radia Radom na 87 i 7 FM. Jest 6. Zapraszamy na wiadomości.
1: Miliardy dla polskiej armii. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE. Jeszcze w tym tygodniu kryptowaluty znów w Sejmie, zapowiada premier. Będą też maturzyści po matematyce.
2: Śmiech przez łzy.
1: A dziś języki obce. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Dziś w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
3: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec jeszcze ważne dla wybierających się na stację paliw. Dziś bez zmian w stosunku do wczoraj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego 7,31, wynika z obwieszczenia ministra energii.
6: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. W niepublicznej dwujęzycznej szkole podstawowej numer 1 w Radomiu odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Spotkanie miało edukacyjny charakter i dotyczyło wyzwań, jakie niesie współczesny świat mediów. Uczniowie poznali pojęcie dezinformacji oraz dowiedzieli się, jak rozpoznawać nieprawdziwe treści w internecie. Duży nacisk położono na krytyczne myślenie i odpowiedzialne korzystanie z informacji. Nie zabrakło także rozmów o rzetelności dziennikarskiej i znaczeniu sprawdzania źródeł. W każdej edycji dziennikarze Radia Radom wyłaniają najaktywniejszych uczniów. Do Złotej Dziesiątki dołączył Konstanty.
7: Jestem zadowolony. Mój tata studiował dziennikarstwo, więc może coś po nim wiem. Uważam, że były to bardzo fajne zajęcia. Dowiedziałem się na przykład, czym zajmuje się dziennikarz, co musi potrafić, na co trzeba uważać w mediach, czym jest krytyczne myślenie i rzetelność dziennikarska.
6: Dzięki warsztatom uczniowie wiedzą, jak świadomie funkcjonować w świecie pełnym informacji i jak nie dać się zwieść fake newsom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
8: Moc miasta.
6: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, m.in. slalom i jazda na płycie poślizgowej, czy tzw. szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
9: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatyką komunikacji miejskiej, naszym pasażerom, sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
6: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
10: Inicjatywa zrodziła się takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze, autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
6: Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
8: Moc kultury.
6: W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Dodał także, że wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
11: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce. Bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
6: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
8: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
0: No i życzenia słonecznej pogody się dzisiaj spełniają po raz kolejny zresztą. Już teraz na termometrach 14 stopni Celsjusza w pełnym, pięknym, wschodzącym, a raczej wznoszącym się już słońcu. I w ciągu dnia temperatura też będzie się wznosić razem ze słońcem do 25 stopni, czyli już nie będzie to 28 czy 29 jak wczoraj, ale jedynie w dużym cudzysłowie 25. Wieczorem ochłodzenie do około 16. Jeśli chodzi o opady, no to tych nam dzisiaj nie przewidują, chociaż nocą, późną nocą, a właściwie to jutro wczesnym rankiem, jakieś tam już pojawić się teoretycznie mogą. Także tak.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
8: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
0: Minut po 6:00 zaczynamy poranne Eldoradom w Radiu Radom na 87,7 FM. Przed mikrofonem Paweł Serwacy-Serwatko, który chociaż matura z polskiego już minęła, cały czas próbuje się nauczyć, że mówi się w cudzysłowie. W cudzysłowie. Zapamiętam, obiecuję. Pani z polskiego, proszę się nie wściekać.
14: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: niby amerykański zespół, a mam wrażenie, że pochodzą z Krakowa, no bo śpiewają Hey Now, Hey Now, 16 po 6 na radiowym zegarze, a w kalendarzu 6 dzień maja i przy okazji to już środa. Środa minie, tydzień zginie i dzisiaj w środę tę piękną, a naprawdę pięknie ona się rozpoczyna, lecimy z życzeniami do Bartłomieja, Benedykty, Domagniewa, Teodota, Radosława Placyda, Ewodii oraz Filipa. Wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta na dzisiaj, o, jedno jest takie, ale za to dosyć ważne, a na pewno wpływające na życie, nieraz ratujące życie. To jest Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warto sobie przypomnieć dzisiaj, znaczy w sumie to nie tylko dzisiaj, bo każdy dzień powinien być takim dniem właśnie, chociaż chyba wszyscy mamy na sumieniu takie małe grzeszki, jak to, że czasami gdzieś tam się czasami coś zrobiło nie do końca z przepisami, no to jednak wiecie, o co chodzi.
1: Radio Radom 87,7.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
4: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
5: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Radio Radom 87,7. Reklama.
5: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
6: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
7: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: tym razem to Rudy Edek w Radiu Radom na 87,7 FM. 4 minuty nam zostają do pół do 7 rano. Wstajemy i budzimy się i widzimy, co się na świecie dzieje. Od 2009 roku Grecja ma tytuł najbardziej zadłużonego kraju w Unii Europejskiej. Gdzieś tam ponad 230, też tam jeszcze z procentami wynosił 230% ich PKB wynosiło zadłużenie kraju, ale to zadłużenie spada. Co ciekawe, wzrasta za to zadłużenie Włoch, więc teraz bardzo możliwe, że pod koniec tego roku to już nie Grecy, tylko Włosi będą najbardziej zadłużonym krajem w Unii Europejskiej. Ale Włosi, podobnie jak Grecy przed nimi, się tym nie przejmują wcale, no bo kurczę, i Grecy, i Włosi, popatrzcie sobie, żyją sobie nad Morzem Śródziemnym, mają ciepło, nie mają zim, nie mają śniegu, nie muszą sypać dróg solą, a oprócz tego Włosi mają do tego jeszcze piękne góry, Rzym, Watykan, Wenecję, Florencję, San Gimignano i tak dalej, i ogólnie rzecz biorąc Dolce Vita.
1: Radio Radom 87,7.
0: Więc co im tam?

A niektóre rzeczy można i solo. Budka suflera, takie tango w Radiu Radom na 87,7 FM, 5 po wpół do 7 rano. Epokowa transakcja, krzyczą nagłówki, a na pewno pierwsza tego typu umowa w Radomiu. Już mamy sponsora tytularnego Radomskiego Centrum Sportu i w związku z tym teraz RCS przy Struga 63 zmienia nazwę. Od dziś będzie się nazywać, już się nazywa Enea RCS. To oczywiście nie jest pierwszy taki przypadek w Polsce, choć pierwszy w Radomiu, bo wcześniej już były takie rzeczy jak PGE Stadion Narodowy w Warszawie, Tarczyński Arena Wrocław, Superauto.pl Stadion

0: Żanet Biderman w Radiu Radom na 87 i 7 FM to za nami, a przed nami za minut 17 nam wybije godzina 7 i przed nami na 87 i 7 FM m.in. Lady Punk i Justin Timberlake. Zostańcie z nami.
1: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.
2: Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem Okna Kowalczyk, salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Cafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, DeLonghi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Cafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Cafe Service.
6: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom, Trojańska 10, lokal 3-4.
1: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Klasyk od Lady Punk w Radiu Radom na 87,7 FM. Teraz przenosimy się aż do RPA. Tam rząd chciał wprowadzić regulacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w twórczości i w ogóle w pisaniu tekstów, na przykład między innymi, etc., etc. I ustawa prawie by przeszła, gdyby nie to, że nie przeszła, bo okazało się, że ktoś sporządzając ustawę też skorzystał z AI, poleciał na leniuszka i wygenerował sobie na przykład tekst, który zawiera źródła nieistniejące, odniesienia i różne innego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji. No szewc bez butów chodzi.
1: Radio Radom 87,7. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Za 5:07 w Radiu Radom na 87,7 FM. A w wiadomościach o 7 będzie m.in. o cenach paliw. Te na szczęście bez zmian i to jest dobra wiadomość. A także o pociągach między majówką a wakacjami.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest siódma. Zapraszamy na wiadomości.
2: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
2: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
4: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igliste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
2: Lasy państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
8: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal gombrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
7: Jak zaznacza nowy dyrektor radomskiego teatru, repertuar będzie różnorodny.
9: Od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę. klasy, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
7: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
0: Radio Radom.
7: Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Obrońców Pokoju w Radomiu wzięli udział w 17. edycji projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. Warsztaty skupiały się na tematach szczególnie ważnych we współczesnym świecie informacji. Młodzież dowiedziała się, czym jest dezinformacja, jak działa i dlaczego bywa tak niebezpieczna. Była też mowa o krytycznym myśleniu oraz rzetelności dziennikarskiej. Uczniowie uczyli się również rozpoznawać fake newsy i analizować przekazy medialne. Do grona najaktywniejszych uczniów dołączyła Nadia.
10: Nie sądziłam, że to będę ja. Myślałam, że to będzie ktoś inny, bo było też osoby, które się też zgłaszały. Bardzo fajne były zajęcia. Było też śmiesznie. Tutaj pan też rozmawiał też tak pobocznie na różne tematy. Rozmawialiśmy o fake newsach, jak je rozróżniać. O krytycznym myśleniu też rozmawialiśmy i o dezinformacjach.
7: Warsztaty dziennikarskie organizowane przez Radio Radom pokazują, jak ważne jest świadome odbieranie informacji i że każdy, niezależnie od wieku, może nauczyć się oddzielać fakty od manipulacji. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc kultury.
7: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
11: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
7: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: No, tego dawno nie widzieliśmy. Niebo zasnuło się chmurami, już teraz się zaciągnęło całkiem nieźle, a i tych chmur cały czas przybywa. Ale spokojna głowa, jeżeli czekamy na opady, to na opady poczekamy sobie aż do wieczora, a nawet wczesnego poranka, gdzieś tam jutro. Oprócz tego wzrost prognozowany, jak na razie i tak nam wzrasta cały czas. Mamy już 16 stopni Celsjusza, a będzie 25, może nawet do 26, więc chłodniej niż wczoraj, ale cieplej niż jutro. No i właśnie, na jutro nam zapowiadają zmianę pogody, bo mają przyjść burze. Zobaczymy.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
1: Radio 9 minut po 7. Gramy dalej, to jest poranny Eldorado w Radiu Radom na 87 i 7 FM, a przed mikrofonem Paweł Serwacy Serwatko. Jeszcze raz cześć.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
14: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Potargały sad. Zapraszamy do konkursu. Deszcze niespokojne w Radiu Radom na 87,7 FM. Nieco wcześniej niż zwykle, bo dlaczegożby nie. Przypomnę, do wygrania mamy kartę do wykorzystania na basenie.
1: Sponsorem nagrody w konkursie jest Mosir Aquapark Neptun. Radom, ulica Wyścigowa 49.
0: No i trzeba dośpiewać popularny fragment popularnej nie mniej piosenki. Jaka dzisiaj to będzie piosenka? No dzisiaj będzie to coś z repertuaru Maryli Rodowicz. Kto się zmierzy, kto spróbuje swoich sił. 4626600, linia otwarta, numer aktywny, już można dzwonić, żeby sobie zaklepać. No i przede wszystkim wygrać. Nawet nie trzeba umieć śpiewać. Wystarczy, że zaryczymy, albo zarapujemy, albo zamruczymy, zanucimy. No w każdym razie trzeba wydać, jak to mówią klasycy, odgłos paszczowy. Jak mówiłem, dzisiaj śpiewamy Marylę. Czekam na odważną osobę. 4626600.
1: Radio Radom 87,7.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
4: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
5: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Radomski trafik.
4: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
6: Na początek przybliżam sobie skrzyżowanie Młodzianowskiej z 1905 roku i tutaj Młodzianowska dosyć mocno zatłoczona. Podobnie też Kościuszki przed 1905 roku i nawzajem. Grzesz Narowskiego już przed Poniatowskiego, czyli zaraz za wiaduktem albo przed wiaduktem, zależy z której strony patrzeć. 25 czerwca trochę przed Sienkiewicza, ale bez przesady. Słowackiego, no cóż, Słowackiego się korkuje dosyć mocno od wjazdu od Skaryszewa i Makowca i przed rondem tutaj postoimy także na Grzesz Narowskiego oraz na Alei Wojska Polskiego. Rondo Kozienickie, tutaj robi się też już coraz tłoczniej, zwłaszcza od strony Rajca, no a Rondo Warszawskie jak na razie obstawione jest tylko od strony Czarnieckiego, a sama Czarnieckiego korkuje się przed Wandy Malczewskiej i z Wzajemnością. Uważajcie na siebie.
4: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców Taxi Super Express 191-91. Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
6: No i jest ochotniczka, jest z nami odważna i przebojowa, zamierzająca zwyciężyć w konkursie, Mirka. Halo, halo, jesteś tam?
7: Jestem.
6: Witam serdecznie, cześć. Przypomnę, dzisiaj będziesz śpiewała Marylę Rodowicz. Nie powiedziałem jeszcze, który to kawałek z jej repertuaru, ale ogólnie z Maryli jesteś w miarę przygotowana?
7: No znam trochę.
6: No znam trochę. Tutaj poza anteną powiedziałeś, że mierzyć się z legendą, ale myślę, że zaraz ją tutaj przerośniesz, albo przynajmniej dorównasz. Gotowa czy nie? Zaraz gram początek, a ty dośpiewujesz resztę.
8: I zdrowie dam.
6: I...
7: Bo to życie to bal jest nad bale, niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale, nie... orkiestra gra.
6: Okej, tutaj już nie mam wątpliwości do tego, że to było poprawnie, ale teraz polecimy jeszcze raz z podkładem, pomogę ci trochę, dobra? Dawaj.
7: Okej.

0: Wielkie, ogromne, kolosalne brawa. Burza oklasków dla ciebie.
1: Dziękuję bardzo. No to było łatwe, powiem.
0: No widzisz, nie było tak trudno. Da się wygrać w takim razie?
1: Da się.
0: Da się, jak najbardziej. Chciałabyś pozdrowić kogoś z anteny Radia Radom?
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia.
0: No to pozdrawiamy wszystkich na pozytywnej fali 87,7 FM i zapraszamy jutro o tej samej porze i pojutrze też i od poniedziałku do piątku 20 parę minut po siódmej tylko w Radiu Radom na 87,7 FM. Deszcze niespokojne. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem nagrody w konkursie jest Mosir Aquapark Neptun. Radom, ulica Wyścigowa 49. Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Remont? Nie musisz przepłacać.
4: Oh yeah!
3: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
5: Gdyńska 35.
6: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
7: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
8: Uwaga, łowcy okazji! Sklep

0: Madeko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
2: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Rado. Radio Rado. Radio
3: Rado. Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefano Lavarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Na razie pod okiem Stefano Lavarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki Budowanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
5: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
4: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
5: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
4: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
3: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. Jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
2: Radio Radom 87,6.

może sobie to lato stygnąć, a my się możemy grzać w promieniach słońca. Niektórzy się grzali wczoraj, przedwczoraj, przez majówkę też zresztą była okazja. Niekoniecznie na balkonie można się było wygrzewać. No ale więcej o pogodzie niebawem, a tymczasem przed nami w Radiu Radom na 87,7 FM Selena Gomez, a tuż przed nią Cyndi Lauper z utworem O tym o...

0: Calm Down w Radiu Radom na 87,7 FM. Teraz przenosimy się do waszej ukochanej, ulubionej cieśniny Ormuz, która jest prawie tak fajna jak parę innych miejsc, w tym na przykład Wolanowska, jeszcze zanim skończyli remont. No ale do rzeczy. Szef Pentagonu, Pete Hegseth, zapewnił wczoraj, że zawieszenie broni między Stanami a Iranem obowiązuje, chociaż w ostatnich godzinach sytuacja była tam bardzo napięta, nawet tam doszło też do wymiany ognia między siłami jednej i drugiej strony. No ale strona amerykańska twierdzi, że Teheran nie kontroluje cieśniny, mimo wcześniejszych działań ograniczających ruch tam. No i fajnie. Strona amerykańska twierdzi jedno, w praktyce drugie, a ceny paliw trzecie.
1: Radio Radom 87,7.
0: Ale totalny hit. Hegseth stwierdził, że oni nie chcą konfliktu.
1: Reklama.
2: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
3: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Opowiem wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
12: Radcom przypomina. Poprawna segregacja odpadów to twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radcomem. Żyj w czystym Radomiu.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Za 7 minut wybije nam 8, a 8 najświeższe wiadomości w Radiu Radom na 87,7 FM, a po 8 usłyszymy Krzyśka Zalewskiego, Mister Zub usłyszymy Jam i nawet jeszcze Shakirę usłyszymy też. Zostańcie z nami na 87,7 FM.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18. Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Radio Radom. 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom na 87 i 7 FM. Jest 8. Zapraszamy na wiadomości.
2: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów radomskiej karty miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
3: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
2: Na 4 wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z 25 czerwca 1976 roku. Zdjęcia te zostały udostępnione przez Radomską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei 5. wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego.
3: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te 3 pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
2: Mówiła Danuta Pawlik, naczelnik Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęć jej posiadania w punktach MZDiK przy ulicy Traugutta, Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Moc miasta.
2: Zwrócenie uwagi na malejące zasoby wodne oraz promowanie racjonalnego gospodarowania wodą to cele pikniku edukacyjno-rodzinnego Zrozumieć wodę, który odbędzie się już w najbliższą sobotę nad Zalewem na Borkach. Wydarzenie skierowane jest zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Jak zapewnia Ewa Czerwiec, dyrektor PSP nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej, współorganizator pikniku, będzie się wiele działo.
4: Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć.
2: Piknik rozpocznie się o godzinie 14.30, jednak wcześniej wystartują spławikowe zawody wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Jak zaznacza współorganizator Piotr Goliat, wydarzenie zostanie spięte klamrą filmową.
5: Kino pod gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też filmy, które będą mówiły o ekologii.
2: Patronem medialnym pikniku Zrozumieć wodę jest Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
6: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
7: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Przez jakąś dłuższą chwilę na niebie rządziły chmury, ale już sobie poszły i znowu czyste niebo z jakąś tam chmur domieszką, ale one są tylko bardziej dla tak dekoracji, bym powiedział, bo nic na nas dzisiaj z nich nie spadnie. Za to wieczorem, no też nie. Nocą właściwie też nie. Jutro wczesnym rankiem możliwe opady, a już jutro w ciągu dnia możliwe też w naszych okolicach burze, jednak dzisiaj bez takich ekscesów. Będzie ciepło, będzie wręcz gorąco, do 25-26 stopni.
7: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
6: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
8: Radio Radom!
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
7: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: Fine Eye, drzwi w Radiu Radom na 87,7 FM. Może nie drzwi, ale tunel jest przekopywany właśnie przez Alpy i ma ostatecznie połączyć Austrię z Włochami. No i jest to największe tego typu przedsięwzięcie chyba w ogóle w Europie, a może nawet i na świecie, bo ma on mieć docelowo długość 64 km. Z jednej strony fajna sprawa, bo można będzie ominąć, znaczy nawet nie omijać Alpy, tylko przez nie przejechać sobie tak tym tunelem właśnie, a z drugiej strony 64 km pociągiem w ciemności, tylko z lampami tymi na zewnątrz, to człowiek może poczuć delikatne objawy klaustrofobii. Ale jest to przedsięwzięcie co najmniej godne uwagi. Tak jak ten pociąg, który niedawno został uruchomiony, a kursuje z Portugalii aż do Laponii, więc jednego dnia można odwiedzić portugalskie plaże, a chwilę później Świętego Mikołaja.
1: Radio Radom 87,7.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by twój dzień był idealny.
6: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
5: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
7: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
8: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
7: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzał się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Javo Hiresindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
0: Radio Radom 87,7.

0: sunroof, czyli szyberdach po naszemu po prostu. I o tym, nawet o szyberdachu, da się piosenkę napisać. Skoro Rihanna potrafiła napisać piosenkę o parasolce, no to można naprawdę bardzo wiele, a może nawet wszystko. 8 minut po wpół do 9 rano wstajemy, budzimy się i pomaga nam w tym teraz... Chociaż z drugiej strony, jak ktoś jeszcze nie wstał, to może niech się jeszcze przeciągnie i trochę zazdrościmy. Jeżeli na przykład siedzimy w pracy, to czas chyba na kawę, herbatę sobie odpalić też ewentualnie. Jamiroquai, Virtual Insanity.
1: Ooh, hey, oh.

0: Radomski Trafik.
1: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1. Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
2: I tym razem zwolnimy na Okulickiego przed Główną. Zwalniamy także trochę na Wernera przed Szarych Szeregów i z Wzajemnością. Sama Szarych Szeregów wygląda bardzo dobrze, za to zwolnimy na Żwirki i Wigury przed Struga, u zbiegu oczywiście z 25 czerwca, a sama 25 czerwca dosyć czerwono świeci przed Słowackiego. Słowackiego teraz już patrzę, już biorę pod lupę, no i proszę bardzo, staniemy przed rondem wjeżdżając do miasta, ale też dużo dłużej postoimy przed tym samym rondem na Alei Józefa Grzecznarowskiego. Rondo Kozienickie w miarę wolne, warszawskie też, na Żółkiewskiego przy skrzyżowaniach trochę się robi czerwono, ale bez większych przesad, uważajcie na siebie.
1: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91. Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1. Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
4: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
1: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: 7 minut tylko zostaje nam do 9. O 9 startuje egzamin maturalny, tym razem z języka obcego, ale oprócz tego będzie też w wiadomościach Radia Radom na 87,7 FM. Będzie o adwokacie od tak zwanej trumny na kółkach.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
0: Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
2: Słuchacie Radia Radom na 87,7 FM. Jest 9. Zapraszamy na wiadomości.
3: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
4: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres ich pojawi.
3: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
5: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
6: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
7: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
5: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
8: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
5: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
3: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
3: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach, a chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
10: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
3: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
11: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
12: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal gombrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
11: Jak zaznacza nowy dyrektor radomskiego teatru, repertuar będzie różnorodny.
13: Repertuar bardzo różnorodny, od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
11: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
14: Moc regionu.
11: Już 10 maja do Białobrzegów powróci Bieg Pilicy. Wydarzenie organizowane jest w ramach Białobrzeskich Dni Majowych i co roku przyciąga biegaczy z regionu, w tym liczną grupę z Radomia. Jak mówi burmistrz Adam Bolek, na uczestników czeka główny dystans 10 kilometrów.
15: Ale są również biegi dziecięce na różnych dystansach, jest też Nordic Walking i jest bieg na 3 km dla tych, którzy zaczynają bieganie. Trasa będzie ta sama co w ubiegłym roku, więc można tutaj te wyniki poprawić. Super atmosfera, pewnie jak zwykle super pogoda, chociaż żeby nie było za ciepło, bo to przeszkadza w dobrych wynikach.
11: Burmistrz Białobrzegów liczy na dobrą frekwencję. Na uczestników czekać będą zasłużone pamiątkowe medale, puchary i upominki, a dla najmłodszych biegaczy słodkie niespodzianki.
0: Moc kultury.
11: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia zaprasza na 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murom zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca 1976 roku. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 7 i 8, 13 i 14 oraz 20 i 22 maja. Na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty, mówi dyrektor łaźni Beata Drozdowska.
16: W tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane.
11: Warto wspomnieć, że wydarzenia odbywające się w ramach 33. ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję będą miały miejsce w budynkach historycznie nawiązujących do wydarzeń z czerwca 1976 roku, m.in. budynku Lasów Państwowych, strefie Łucznik czy auli Uniwersytetu Radomskiego. Cała rozmowa z Beatą Drozdowską dostępna jest na portalu internetowym radioradom.pl.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
17: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
18: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
2: Pięknie nam się ten dzień rozpoczął i pięknie się rozwija. I może nie będziemy dzisiaj mieli upałów 30-stopniowych, ani nawet 29 stopni, tak jak odnotowaliśmy to jutro, znaczy się wczoraj, bo jutro przychodzi do nas swoją drogą ochłodzenie. Tak jest, na razie jesteśmy cały czas pod wpływem wiatru gdzieś z nadmorza śródziemnego i ten wiatr zamierza się zmienić na taki wiejący tym razem z północy, czyli aż z kręgu arktycznego, z którego to przyjdą nam temperatury do wcale nie arktyczne, bo rzędu 20 paru, może gdzieś tam niespełna 20 stopni, ale co więcej, jutro już o wczesnym ranku możemy się spodziewać burz, ale nie dzisiaj, dzisiaj jeszcze ciepło.
18: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
17: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
2: I żaruwa za oknami przy okazji też niezła. Na 9 minut po 9 wracamy do grania. To jest poranne Eldoradom w Radiu Radom na 87 i 7 FM. A przed mikrofonem w dalszym ciągu poranny serwacy. Jeszcze raz cześć.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
1: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.

0: David Hill i Becky Guetta, a konkretnie Becky Hill i David Guetta w Radiu Radom na 87 i 7 FM, 16 minut po 9 na radiowym zegarze. Lecimy w dół. Z najnowszych danych GUS-u wynika, że liczba ludności Polski systematycznie sobie spada. I to nie jest tylko wynik z teraz, tylko wynik z ostatnich lat kilku i to się kumuluje. W związku z czym o 155 tysięcy na przykład spadła sobie ostatnia liczba ludności i zmierzamy do tego, żeby za kilka lat być krajem, który liczy sobie nie 38 milionów, tylko 36 milionów osób. Chociaż tak na co dzień tego nie widać. Na przykład w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026, od stycznia do marca, było to minus 0,14%, czyli na każde 10 tysięcy mieszkańców ubyło 14 osób. To wydaje się niedużo, ale przez lata...
1: Radio Radom 87 i 7. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom ulica Maratońska za Dębową. Gorący hit.
0: Ale nie jest najgorzej. Przypomnę, że na przykład Włochy starają się bardzo mocno o to, żeby do końca tego roku, namy bieżącego, zostać najbardziej zadłużonym krajem w Unii.

0: gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: Radomski trafik.
4: Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taksi Super Express 191-91.
6: W sumie to już się zrobiło dosyć luźno na mieście, więc nie ma co się spodziewać tragedii, ale trochę na czerwono świeci na przykład rondo u zbiegu Ogulickiego i Mireckiego i w tych okolicach Limanowskiego, także pomiędzy rondami delikatnie, ale jednak. Podobnie też przed Limanowskiego zwolni Maratońska i z Wzajemnością, ale znowu bez tragedii jakichś większych. 25 czerwca jedzie się bardzo przyjemnie, pomijając ten asfalt. 11 listopada trochę zwolni przed Zbrowskiego i Żółkiewskiego przed Zbrowskiego. Egzekwo, uważajcie na siebie.
5: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taksi Super Express 191-91.
4: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
6: No i zaraz zaczynamy konkurs, więc łapcie telefony i dzwońcie. 46 26 600. Przed nami pytania nie do przespania, a dzisiaj po raz kolejny wygrywamy pakę świeżo palonej brazylijskiej kawy. Jedno tylko pytanie, jedna poprawna odpowiedź i nagroda wpada w wasze ręce. 46 26 600. Linia otwarta, numer aktywny.
4: Reklama.
7: Remont? Nie musisz przepłacać.
8: Oh yeah!
7: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
9: Gdyńska 35.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Opowiem Wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
12: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners to sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
4: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.
13: Pytania nie do przespania.
6: No to zaczynamy. Przypomnę, że dzisiaj gra w konkursie Pytania nie do przespania toczy się o paczkę świeżo palonej brazylijskiej kawy.
14: Sponsorem nagrody w konkursie jest palarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.
6: A z nami jest już na łączach Diana. Halo, halo, jesteś tam?
15: Halo, dzień dobry, witam.
6: Oj, coś strasznie słabo cię słychać. Weź tam jakoś, nie wiem, trochę cię podkręcę, ale możesz jakoś tam telefon sobie przełożyć?
15: Jestem cały czas przy telefonie.
6: Teraz to normalnie klasa. Od razu lepiej cię słychać. Zapytam cię, maturami się nie przejmujesz w tym roku za bardzo?
15: Nie, absolutnie nie.
6: Absolutnie nie. Jesteś przed czy już po?
15: Chciałabym przed, ale jestem już bardzo po.
6: No dobrze, to nic. Te pytania może będą na poziomie maturalnym, a może nawet na poziomie gimnazjalnym. Kto pamięta, ten wie. Mam do ciebie trzy kategorie do wyboru. Kulinaria, nauka i historia. Które ci najlepiej leży?
15: Może pierwsze kulinaria.
6: Kulinaria, okej. Okay. Jak sobie życzysz? Kogut, który cienko śpiewa, to A. Broiler, B. Kapłon, C. Kurak, czy D. Kurcze blade. Kogut, który cienko śpiewa.
15: Boże, no na pewno nie broiler.
6: przypomnę.
15: Na pewno nie to ostatnie.
6: Pod A jest broiler, pod B kapłon, pod C kurak i pod D kurcze blade. Kogut, który cienko śpiewa. Bo jest wykastrowany.
15: Dobra, niech będzie kapłon.
6: Niech będzie
15: nie mam
6: kapłon.
15: Pojęcia,
6: no to jest kapłon. Może pojęcie nie miałaś, ale trafiłaś bardzo ładnie.
15: No to ten potoczek mi jeszcze dzisiaj zostaje.
6: Jeszcze raz?
15: Jeszcze gra dzisiaj w totka mi zostaje. Może też się uda?
6: Może też się uda. Tymczasem nagroda w Radiu Radom trafia w twoje ręce. Chciałabyś pozdrowić kogoś z anteny?
15: A kolegę, który zmierza tutaj do mnie do pracy.
6: No to pozdrawiam. A jak koledzy na imię?
15: Arek.
6: No to pozdrawiamy Arka. Skoro niestety zmierza, to nawet nie chcę wiedzieć, jaka tam historia zachodzi, bo też nie moja to i sprawa. Ale tobie, Diano, gratuluję serdecznie. No i weź mi jeszcze pomóż zaprosić słuchaczy na kolejne konkursy. Pomożesz?
15: O, nie jestem w tym dobra, ale okej. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na konkurs i nawet udaje się trafić.
6: No właśnie.
15: W momencie, kiedy się nie wie.
6: Zobaczcie, nawet Diana mówiła, że nie jest dobra w zapraszaniu, a patrzcie, jak ładnie jej poszło. A przy okazji jeszcze wygrała. Jutro to możecie być właśnie wy. I tak od poniedziałku do piątku, 20 parę minut po 9:00, tylko w Radiu Radom na 87 i 7 FM. Bądźcie z nami.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest palarnia kawy Radomska Kraftowa Kawa. Radom, ulica Słowackiego 91.

0: Radio Radom 87,7.
1: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
2: Si quedamos eliminado, es que el rival...
3: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
1: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20:00.
0: Radio Radom 87,7.

0: Giełda pracy.
1: Bo to już czas, żeby ją rozpocząć. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również konserwatora, tak zwaną złotą rączkę. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. Raz jeszcze numer telefonu 48 365 57 26. Ogłoszenie kolejne. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca ratownik. Zakres obowiązków to m.in. uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczeniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych, wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B+C i posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy, umowa o pracę, pełny etat, miejsce pracy, pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera, oferty pracy lub pod numerem telefonu 41 25 36 854. W tej giełdzie pracy to wszystko, a swoje ogłoszenia można dodawać dzwoniąc pod numer telefonu 530 123 530.
2: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.pl.
7: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Kafe Serwis. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, De'Longhi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Kafe Serwis. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Kafe Serwis.
8: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Serwis Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
9: Uwaga, łowcy okazji! Sklep

0: Madeko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Pamiętacie jeszcze królową Elżbietę? No wiele osób pamięta. Wiele też osób pamięta serial Gra o Tron. A co te dwie rzeczy mają ze sobą wspólnego? Ano to, że kiedy królowa Elżbieta została raz zaproszona na plan serialu Gra o Tron, to nawet zachęcano ją do tego, żeby usiadła na tym rekwizytowym tronie wykutym z tysiąca mieczy, tronie Westeros. A królowa odmówiła królewskim iście gestem, odpowiadając, że nie może siąść na żadnym innym tronie niż tron brytyjski, nawet jeżeli jest to tron fejkowy. A taka ciekawostka, możemy błysnąć niedługo na rodzinnym obiedzie.
1: Radio Radom 87,7.
2: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
1: Kawałek mocy.
0: Jest za 5.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: 87,7. Radio Radom.
3: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
4: Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne. Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
5: Słuchacie Radio Radom o 10:00. Przed nami wiadomości.
6: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
7: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
6: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
8: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
6: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, który wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
9: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
6: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
10: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Hala widowiskowo-sportowa przy Radomskim Centrum Sportu zyskała sponsora tytularnego. Umowa między Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu a Eneą Wytwarzanie została podpisana 5 maja i to od tego dnia obiekt przy ulicy Struga oficjalnie nosi nową nazwę Enea RCS.
11: Cieszymy się, że zarząd hali zdecydował się na naszą współpracę. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocować wieloma imprezami, które będą ważne dla Radomia, ciekawe dla Radomian i okolicznych mieszkańców.
10: Mówił Michał Kopyś, wiceprezes Enei Wytwarzanie. Umowa między stronami ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2. W ramach współpracy pieniądze mają zostać przeznaczone na bieżącą działalność oraz rozwój obiektu.
12: Myślę, że potrafiliśmy pokazać, jaki potencjał tkwi w tych naszych obiektach sportowo-widowiskowych i jak wielkie rzeczy jeszcze przed nami.
10: Mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski. Karol Michalec, prezes MOSiR, podkreślał, że kwota pozyskana w ramach współpracy jest jedną z największych w przypadku tego typu obiektów w Polsce. Konkretne liczby nie zostały jednak ujawnione.
4: Moc miasta.
10: Zwrócenie uwagi na malejące zasoby wodne oraz promowanie racjonalnego gospodarowania wodą to cele pikniku edukacyjno-rodzinnego Zrozumieć wodę, który odbędzie się już w najbliższą sobotę nad zalewem na Borkach. Wydarzenie skierowane jest zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Jak zapewnia Ewa Czerwiec, dyrektor PSP nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej, współorganizator pikniku, będzie się wiele działo.
13: Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć.
10: Piknik rozpocznie się o godzinie 14.30, jednak wcześniej wystartują spławikowe zawody wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Jak zaznacza współorganizator Piotr Goliat, wydarzenie zostanie spięte klamrą filmową.
14: Kino pod gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też filmy, które będą mówiły o ekologii.
10: Patronem medialnym pikniku Zrozumieć wodę jest Radio Radom.
4: Moc kultury.
10: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
15: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
10: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
15: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
10: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach od 6 do 7 czerwca na Placu Koraciego.
4: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
16: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
17: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
5: Ciepło, gorąco można powiedzieć. Słońce daje o sobie znać i mamy już teraz 25 stopni i to będzie dzisiejsze maksimum. Nie powinno padać, chociaż po południu synoptycy mówią o takich opadach konwekcyjnych, takich delikatnych, które mogą pojawić się przez to, że trochę paruje nam gleba. Więcej deszczu będzie jutro, wtedy przez Radom mogą przetoczyć się burze, takie gwałtowniejsze ulewy, ale też z tego, co widzę, synoptycy przepowiadają to na popołudnie albo sam wieczór. Od piątku ochłodzenie, zaledwie 14 na plusie.
17: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
16: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
4: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
3: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
5: Jest już 9 po 10, Radio Radom, tu jesteś u siebie. Dzień dobry.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: A dziś mamy środę, 6 dzień maja, w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli ten jedyny dzień w roku, kiedy sumienie milczy, lodówka przestaje oceniać. A jeśli ktoś dziś z Was chciał zacząć zdrowe życie, to spokojnie. Można przełożyć na jutro, nie ma co się przejmować.
4: Radio Radom 87,7. Reklama.
5: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
4: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu.
6: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: i takie rockowe granie w Radiu Radom na 87,7. W Radomiu zaczyna się coś dla tych, którzy lubią muzykę, która ma tekst, a nie tylko taki refren do nucenia pod prysznicem. Rusza 33 ogólnopolski turniej śpiewających poezję. Rusza już jutro i potrwa przez kilka majowych weekendów, a tegoroczny turniej odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murom zęby krat, które to hasło nawiązuje oczywiście do tegorocznych obchodów 50. rocznicy radomskiego Czerwca 76. Szczegóły turnieju na mocmiasta.pl.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
3: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania: wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
4: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91.

0: 91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191 91 lub 603 309 622.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
2: Kawałek mocy.

0: Proszę bardzo, tak brzmi najnowszy singiel Dody, Pamiętnik na 87.7.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Słońce świeci, muzyka z radia płynie i tak człowiekowi przychodzi ochota czasami na coś słodkiego, na kawę, na herbatę jeszcze przed południem w pracy. No i my wychodzimy tym potrzebom, tym marzeniom naprzeciw. Zestaw kawa, herbata i upominek słodki do zgarnięcia w konkursie Radiowa Zagrywka. Tuż po godzinie 11:00 zaserwuję zagadkę związaną z polskim muzykiem, którego możecie często usłyszeć na 87.7. Ten muzyk obchodzi dziś swoje urodziny i z nim związana będzie zagadka 46 26 600. Ten numer przyda się, żeby wygrać w Radiu Radom.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Jest już 11:00, przed nami wiadomości Radia Radom. Zaczynamy!
2: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu prace rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
3: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
2: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
4: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
2: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z 2-dniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt mObywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. mObywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
5: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów radomskiej karty miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
6: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
5: Na 4 wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z czerwca 1976 roku. Z kolei piąty wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego. Mówi Danuta Pawlik, naczelnik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
6: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te trzy pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
5: Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęć jej posiadania w punktach MZDK przy ulicy Traugutta, Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Moc miasta.
5: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o puchar prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, m.in. slalom, jazda na płycie poślizgowej czy tzw. szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
7: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
5: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
8: Inicjatywa zrodziła się takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
5: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Moc kultury.
5: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
9: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
5: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
10: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Jeśli czujecie, że łapie was ochota na drzemkę, to wszystko można zrzucić na ciśnienie, które dziś bardzo niskie, 1005 hektopaskali, w takim właśnie dołku niskiego ciśnienia jesteśmy dziś i jutro, i potem znowu zacznie wędrować ku górze i czeka nas zmiana frontu, no i też ochłodzenie. Z dzisiejszych 25 spadnie w piątek do zaledwie 15 kresek powyżej zera. Dziś nie powinno padać, burze przyjdą jutro.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27.
11: Radio Radom!
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: Tu Radio Radom, tu jesteś u siebie. Jest 9 po 11. Cześć.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: Alex Warren, Fever Dream, a już za moment konkurs, radiowa zagrywka. Przygotujcie telefony 46 26 600.
1: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18b.
0: Dziś do zgarnięcia zestaw, kawa, herbata i słodki upominek.
2: Konkurs. Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn, Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
0: 46 26 600, to jest ten moment, w którym możecie dzwonić i już ktoś dzwoni, więc odbieram. Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Halo, dzień dobry, Ania z tej strony.
0: Cześć Aniu, co u ciebie dzisiaj słychać?
3: Ja mam wolne i robię pierogi, zapraszam.
0: Ohoho, a z czym te pierogi, jakie na dzień?
3: No takie ostatnia kapustka kiszona z mięskiem, grzybkami.
0: Bardzo mi się podoba, ja się czuję zaproszony i za chwilę przyjdziemy do konkursu, Aniu, tylko jedna prośba ode mnie, jakbyś mogła radyjko sobie wyłączyć, bo, żeby nam nie przeszkadzało tutaj. No to tak, a na jakim etapie są te pierogi? To już jest lepienie, już jest gotowanie,
3: lepienie,
0: smażenie?
3: Lepienie okay. I gotowanie, wszystko
0: no to
3: naraz.
0: Pięknie. Czyli tam musi pachnieć pięknie u ciebie.
3: No zapraszam serdecznie.
0: No i pięknie, no dobrze, to najpierw konkurs, a potem pierogi. Zagadka dzisiejsza. Polski muzyk, wokalista, autor tekstów i kompozytor trenował pływanie. W 1985 roku został mistrzem Polski juniorów młodszych na 400 metrów kraulem. Kto to taki?
3: O matko. Polski muzyk, kompozytor.
0: Polski muzyk, wokalista, autor tekstów, śpiewał, że nawet kiedy będzie sam, nie zmieni się, bo to nie jest jego świat. O. Jaki zespół?
3: Nie kojarzę.
0: Śląsk?
3: Śląsk
0: i tam miasto jedno, które jest związane z nazwą tego zespołu, tam gdzie ten wokalista się urodził i mieszkał, chyba do tej pory nawet mieszka. Odszedł z tego zespołu wiele lat temu, później założył taki zespół pod własnym imieniem i nazwiskiem. W Radiu Radom często śpiewa dla nas. Aniu, dawaj! Ja już więcej nie podpowiem.
3: No, w ogóle mi uleciało.
0: Ostatnia szansa. Ostatnie sekundy.
3: Strzelę coś, ale głupotę pewnie.
0: No dawaj, strzelaj, nie bój się.
3: Myslowic, nie.
0: No tak. I kto jest jednym ze współzałożycieli grupy Myslowic? Ma tak samo pierwsza litera imienia jak twoje imię, Aniu.
3: Wiem, bo lubię.
0: No właśnie, gdzieś tam w meandrach umysłu u ciebie gdzieś siedzi, tak? W pamięci daleko.
3: Tak.
0: No to Aniu, no ja...
3: Nie przypomnę sobie.
0: Próbuj jutro, dobra?
3: Okej, dzięki.
0: Pozdrawiam. 46 26 600. Ania dzisiaj próbowała, ale no gdzieś tam daleko w pamięci imię i nazwisko tego wokalisty, tego muzyka było. Czekam na waszą odpowiedź. 46 26 600. O kim jest mowa? Dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
4: Krystyna.
0: Krystyno, jaka jest odpowiedź na dzisiejszą zagadkę?
4: No właśnie, myślę, że to jest chyba Artur Rojek.
0: Artur Rojek, oczywiście, że tak. Gratulacje, Krystyno.
4: Dziękuję.
0: Artur Rojek dzisiaj obchodzi swoje urodziny, 6 maja przyszedł na świat, stąd też zagadka. Krystyno, zgarniasz zestaw, kawa, herbata, słodki upominek. Kogo teraz w Radiu Radom chcesz pozdrowić?
4: No, chcę pozdrowić pana prowadzącego, całą redakcję. I znajomych, którzy słuchają Radia Radom.
0: Przyłączam się do twoich pozdrowień. Zostań ze mną poza anteną. Powiem ci, w jaki sposób odbierzesz nagrodę.
2: Sponsorem nagrody w konkursie jest sklep Mandaryn. Radom, ulica Chrobrego 1, Galeria Słoneczna.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
5: Remont? Nie musisz przepłacać.
6: Oh yeah!
5: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
1: Gdyńska 35.

0: Kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners to sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
6: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 08 98 www.nuno.pl. Reklama.
7: Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Giełda pracy.
2: Spółka Miejska Radkom zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii 1 WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółka zatrudni również mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem 48 380 20 11 48 380 20 11, a szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.com.pl w zakładce oferty pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca-ratownik. Zakres obowiązków, m.in. uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzielaniem pierwszej pomocy, wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, udział w zabezpieczaniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne, uregulowany stosunek do służby wojskowej, szkolenie podstawowe strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy B plus C, posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy to umowa o pracę, miejsce pracy pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce kariera oferty pracy bądź telefonicznie pod numerem 41 25 36 854 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również konserwatora, tak zwaną złotą rączkę. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. 48 365 57 26.
1: Giełda pracy.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja, ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego, zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie.

0: Cent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Mieszkańcu Radomia. Masz odpady, których nie wyrzucisz do zwykłego kosza? Masz papier, szkło, metale, sprzęt RTV, meble, leki, baterie, opony lub odpady budowlane? Przywieź je do PSZOK, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczącego się w Radomiu przy ulicy Witosa 96. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty. Szczegóły www.radcom.pl. PSZOK. Posegreguj, przywieź, oddaj.
2: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
3: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
2: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Oprócz mocy muzyki w Radiu Radom też sprawdzamy, co dzieje się w mieście i w regionie. I proszę bardzo, parking przy Keles Krauza, który od lat już bardziej udawał, że funkcjonuje, niż faktycznie służył kierowcom, przechodzi duże zmiany. Doczekał się rozbiórki. W jego miejscu ma stanąć najwyższy budynek w Radomiu, tak zwany drapacz chmur, czyli zamiast tych pustych poziomów i znaków zakazu będzie coś, co faktycznie zmieni panoramę miasta. Jedni powiedzą wreszcie coś się dzieje, a inni westchną, że to już nie ten Radom co kiedyś i obudzi się tęsknota za niedziałającym parkingiem.
0: Radio Radom 87,7.

0: coś da. Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Słuchacie Radia Radom w samo południe. Przed nami wiadomości.
2: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po Śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
3: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
4: Widzę, że pani jest ze łzami w oczach.
3: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
5: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
2: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
6: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dlatego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
2: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dyny Marku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Uczniowie z publicznej szkoły podstawowej nr 6 imienia Orła Białego w Radomiu wzięli udział w warsztatach w ramach projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska Radia Radom. Tym razem młodzi uczestnicy skupili się na niezwykle aktualnych tematach dezinformacji, rzetelności dziennikarskiej, krytycznym myśleniu oraz zjawisku hejtu w sieci. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych, jak odpowiedzialnie tworzyć treści oraz jak reagować na mowę nienawiści.
8: I zajęcie było bardzo ciekawe. Pan nam cały temat przedstawił, wyjaśnił, zadawał pytania na czasie.
9: Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, na przykład jak rozpoznawać fake newsy, dezinformacje.
10: Zajęcia oceniam bardzo dobrze, było śmiesznie. No i fajne tematy były.
7: Warsztaty miały charakter praktyczny. Młodzież analizowała przykłady i uczyła się świadomego odbioru mediów. Finał 17. edycji projektu odbędzie się już jutro w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc kultury.
7: A w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Elektrownia konsekwentnie stawia na młodych twórców, dając im przestrzeń do debiutu i rozwoju.
11: Staramy się pokazywać takich artystów, którzy dopiero są na początku swojej kariery, żeby pokazać, że można odkrywać tych artystów, dawać im szansę. Nie pokazujemy tylko wielkich mistrzów, bo to jest łatwe, ale staramy się iść odważnie do przodu.
7: Jak dodał kurator, wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
11: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
7: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Mamy dziś 25 stopni i sporo słońca, ale też wiatr, który rozwiewa nam cały smog z miasta, więc jakość powietrza jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Można spacerować i oddychać pełną piersią, ale podczas tych spacerów warto pamiętać o nakryciu głowy, bo naprawdę słońce daje o sobie znać. Noc dzisiejsza też będzie ciepła. Temperatura do 14 stopni spadnie.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190. Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: Mamy 8 minut po 12, rozpoczynamy środowe popołudnie, oficjalnie już. Tu Radio Radom, tu jesteś u siebie. Filip Pikalski, kłaniam się nisko. Dzień dobry, cześć, raz jeszcze.

0: Urszula i Malinowy Król. Zawsze, gdy słyszę tę piosenkę, to mam ochotę na takie świeże maliny. Piękna rzecz. W sobotę nad zalewem na Borkach będzie można dosłownie i w przenośni wejść w temat wody. Rusza piknik Zrozumieć Wodę. To trochę nauka, trochę zabawa i przypomnienie, że woda nie bierze się znikąd, nawet jeśli w kranie zawsze jest. Warsztaty, konkursy, będzie coś dla dzieciaków, coś dla dorosłych, a na sam koniec kino pod chmurką. Więcej o tym na Facebooku Radio Radom i na mocmiasta.pl.
1: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga, łowcy okazji! Sklep

0: Madeko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK w Radomiu spółka z o.o. przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
2: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: I to jest właśnie moc muzyki w Radiu Radom na 87,7. Jeśli ktoś jeszcze mówi dziś po staremu, czyli hala, przystruga, haha, to trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia i się przestawić, bo Radomskie Centrum Sportu ma sponsora tytularnego od dziś i teraz oficjalnie mamy Enea RCS. Umowa na 3 lata z opcją przedłużenia. No to co, idziemy na Enea RCS?
1: Radio Radom 87,7.
0: Za 20 minut będzie 13.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem Okna Kowalczyk, salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
4: Kastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Opowiem wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
9: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191-91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191-91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191-91 lub 603-309-622.
10: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance, Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Moc kultury.
11: Informator kulturalny Radia Radom Bartłomiej Stryjski zapraszam w środę 6 maja. O godzinie 18 na scenie kameralnej Teatru Powszechnego spektakl Next X, sztuka Juliusza Machulskiego w reżyserii Jarosława Rabendy. Marysia przyprowadza kolejnych narzeczonych do domu, jednak w oczach jej ojca Karola żaden z nich do niej nie pasuje. Wówczas córka wpada na pewien pomysł, który może być zaskoczeniem zarówno dla jej rodziców, jak i widza. O tej samej porze w amfiteatrze przy ulicy Parkowej 1 w ramach cyklu spotkania z literaturą

Rozmowa z Markiem Łuszczyną. Autorem książki Bękarty Polski, opowieść o żydowskich łowcach nazistów. To okazja do poznania kulis o zemście, pamięci i tych, którzy pragnęli na własną rękę szukać sprawiedliwości. Spotkanie poprowadzi Paweł Błach. O 18 i 19.15 w ramach cyklu Kino Kobiet film Diabeł ubiera się u Prady 2, kontynuacja wielkiego hitu sprzed 20 lat. Podobnie jak w pierwszej części, reżyserem jest David Frankel, a w rolach głównych Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt. O godzinie 19.30 w budynku Amfiteatru przy ulicy Śniadeckich warsztaty Otwarty Teatr Perkusyjny. Zajęcia prowadzi Piotr Steve Stefański. Teraz to już wszystko. Zapraszam na kolejne informatory kulturalne Radia Radom. Bartłomiej Stryjski.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Maroon 5 w Radiu Radom.
1: Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Teraz kącik Kinomaniaka. Od piątku będzie można oglądać w Polsce Mortal Kombat 2, kolejną część odsłonę kasowej serii gier wideo w całej swojej brutalnej chwale. Tym razem ulubieńcy widzów z udziałem samego Johnny'ego Cage'a stają do walki z ostatecznych pozbawionych hamulców krwawych zmaganiach, żeby obalić mroczne rządy Shao Kana zagrażające istnieniu Ziemi i jej obrońców. Do kina wybierzecie się dzięki biletom, które możecie wygrać w Radiu Radom po godzinie 13. Konkurs filmowelowe, tam fragment filmu. Wy słuchacie tego fragmentu, no i odpowiadacie, jaki tytuł nosi to dzieło. 4626600. Konkurs startuje po godzinie 13, do której brakuje nam teraz 7 minut.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne. Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Środa 6 maja, 13 na zegarach. Przed nami wiadomości Radia Radom. Zaczynamy.
2: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
2: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
4: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
6: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
7: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
2: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
8: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Kolejna placówka oświatowa na mapie Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Radia Radom. Tym razem dziennikarze odwiedzili publiczną szkołę podstawową nr 30 imienia Królowej Jadwigi w Radomiu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych dezinformacji, rzetelności dziennikarskiej oraz krytycznemu myśleniu. Nie zabrakło także rozmów o hejcie w internecie i sposobach reagowania na negatywne treści. Młodzież uczyła się, jak świadomie korzystać z mediów i tworzyć odpowiedzialne przekazy.
9: Na tej lekcji dowiedziałem się, czym jest dziennikarstwo, czym się zajmuje, jakie są role dziennikarza.
10: Według mnie zajęcia były bardzo przyjemne. Dowiedzieliśmy się o dezinformacji, informacji. Sposób tłumaczenia był bardzo zrozumiały.
11: Zajęcia były bardzo fajne. Najbardziej mi się podobało chyba wytłumaczenie tego, na czym polega ta praca.
8: Projekt Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska Radia Radom, rozwija kompetencje medialne młodych ludzi i przygotowuje ich do funkcjonowania w świecie informacji. Wielki finał już jutro w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a patronat objął wicemarszałek Rafał Rejkowski.
0: Moc Miasta.
8: kolejne inwestycje w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian. Wkrótce na ulicy Inwalidów Wojennych, a także na odcinku ulicy Niemcewicza pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa.
12: W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma najpierw wykona podbudowę drogi, a potem roboty bitumiczne. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej i chodnika powstaną także zjazdy i pobocza, ustawione zostaną również znaki drogowe. Przetarg na realizację tej inwestycji potrwa do 11 maja bieżącego roku.
8: Mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, i dodał, że zwycięski wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację zadania.
0: Moc kultury.
8: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia zaprasza na 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murom zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy radomskiego Czerwca 76.
13: Mogłabym powiedzieć, że cała nasza impreza dedykowana jest właśnie temu wydarzeniu, które miało miejsce 50 lat temu, choć nie tylko, ponieważ parę wydarzeń było w Radomiu, co uprawnia nas do tego stwierdzenia, że zaczęło się w Radomiu.
8: Mówiła dyrektor łaźni Beata Drozdowska. Wydarzenie będzie odbywać się w dniach 7 i 8, 13 i 14 oraz 20 i 22 maja. Na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty.
13: W tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane.
8: Warto wspomnieć, że wydarzenia odbywające się w ramach 33. ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję będą miały miejsce w budynkach historycznie nawiązujących do wydarzeń z czerwca 76. roku, m.in. budynku Lasów Państwowych, strefie Łucznik czy auli Uniwersytetu Radomskiego. Cała rozmowa z Beatą Drozdowską dostępna jest na portalu internetowym radioradom.pl.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
14: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
1: Dziś nad Radomiem pełnia słońca, ale nie aż tak upalnie jak wczoraj. Dziś 25 stopni i tyle już mamy na termometrach. Nie powinno padać, deszcze przyjdą jutro i od jutra też temperatura zacznie spadać. 22 stopnie tylko w czwartek, w piątek 15 zaledwie i też powrócą chłodniejsze noce w przyszłym tygodniu. Dużo więcej deszczu i nawet temperatura w okolicach 4 wieczorem.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
14: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
15: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
1: I mamy już 10 minut po 13:00 w tej godzinie. Dużo mocy muzyki, Simply Red na przykład na początek. Będzie też grupa T-Love, ale też konkurs i emocje związane z filmowe love, czyli konkursem, w którym zgadujecie tytuł filmu, którego fragmentu będziemy słuchać. Dwa bilety do kina do zgarnięcia zaczynamy niebawem.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
4: Gorący hit.

0: Hozier i Too Sweet w Radiu Radom na 87.7. Przygotujcie telefony, za chwilę zaczynamy filmowe Love 46 26 600.
1: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
0: A dziś w konkursie filmowe Love do zgarnięcia 2 bilety do kina.
2: Konkurs.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatowskiego 5.
0: Telefon już dzwoni, odbieram. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię? Tu Radio Radom.
4: Krystian, witam.
0: Cześć, Krystianie. Jak dzisiaj popołudnie, w środku tygodnia, ci mija? Powiedz nam.
4: No, bardzo dobrze, piękna pogoda, bo jeszcze powoli kończę pracę.
0: Powoli kończysz pracę, to bardzo dobrze. W takim razie na koniec pracy jeszcze sobie tutaj dołóż zwycięstwo w Radiu Radom. 2 bilety do kina dla ciebie są przygotowane. Posłuchaj fragmentu filmu i podaj jego tytuł. Jesteś gotowy?
4: Tak.
0: No to lecimy. Uwaga.
5: Byłbym najszczęśliwszy z ludzi, gdyby mi Zosia była dzisiaj zaręczona. Gdybym wiedział, że to jest moja przyszła żona. Przecież powiem otwarcie. Dziś te zaręczyny do skutku przyjść nie mogą.
0: Co to takiego?
4: Ojejku, nie mam pojęcia, jakieś podpowiedzi są może?
0: Pisany wierszem, polski dramat kostiumowy w reżyserii Andrzeja Wajdy z 99. I tu jest duża podpowiedź. Drugi film pełnometrażowy na motywach poematu Adama Mickiewicza.
4: Pan Tadeusz.
0: No oczywiście, że tak. Pan Tadeusz. Gratulacje. Krystian, zwycięstwo jest twoje. 2 bilety do kina do ciebie wędrują.
4: Fajnie, super.
0: Kogo pozdrowisz teraz w Radiu Radom?
4: Pozdrawiam wszystkich chłopaków z dyskrypcji prowadzącego i całą waszą antenę oraz swoją rodzinę i dziewczynę.
0: No i pięknie, przyłączam się do wszystkich twoich pozdrowień. Zostań ze mną poza anteną, powiem ci, w jaki sposób odbierzesz nagrodę.
3: Sponsorem nagrody w konkursie jest Kino Helios, Radom, ulica Poniatowskiego 5. Radio Radom, 87.7. Reklama.
6: Remont? Nie musisz przepłacać.
7: Oh yeah!
6: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
8: Gdyńska 35.
9: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
2: Chcesz, żeby twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 0898. www.nuno.pl. Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z wami, dla was i wśród was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z wami.
7: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Jamal i Policeman, czyli Tak Gramy z mocą muzyki w Radiu Radom na 87,7. Są takie momenty, kiedy wzruszenie bierze górę i trzeba po prostu się na chwilę zatrzymać. Tak jest właśnie teraz. Leandro kończy karierę po ponad 10 latach w Radomiaku. Setki meczów, ponad 100 goli i droga od najniższych lig aż do ekstraklasy. Wielu kibiców przeżywało razem z nim tę podróż. To już nie jest tylko zawodnik, ale legenda i kawał historii zielonych. Pożegnanie na stadionie Przystruga 16 maja, więc jeśli ktoś dawno na meczu nie był, to myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby się wybrać i pożegnać legendę.
1: Reklama. Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem Okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Karo w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
4: Nasza konferencja w hotelu Karo była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
3: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Karo. Twój partner w biznesie.

0: do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Radcom przypomina. Poprawna segregacja odpadów to Twój wkład w czyste środowisko. Plastik do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego. To takie proste. Każda butelka, każda gazeta ma znaczenie. Dzięki Tobie odpady zyskują drugie życie. Segreguj z głową. Dla siebie, dla innych, dla planety. Segreguj odpady razem z Radcomem. Żyj w czystym Radomiu.
3: Kawa, która stawia na nogi i budzi do działania? Ekspres, który podkreśla smak kawy i nigdy nie zawodzi? Kafe Service. Ekspresy do domu, biura lub na prezent. Niwona, Melita, Jura, Saeco, De'Longhi, Krups, Siemens i Bosch. Dobierzemy ekspres do Twoich potrzeb, a doświadczeni serwisanci pomogą rozwiązać każdy problem związany z urządzeniem. Kafe Service. Kawy z najlepszych, starannie wybranych plantacji. Radom Chrobrego 54 i Warszawa Dereniowa 2C. Zacznij dzień z kawą od Kafe Service.
2: Teraz raty 0%. Nowy punkt Cafe Service Radom Trojańska 10, lokal 3-4.
4: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Moc kultury.
2: Informator kulturalny Radia Radom Bartłomiej Stryjski zapraszam w środę 6 maja. O godzinie 18 na scenie kameralnej Teatru Powszechnego spektakl Next X, sztuka Juliusza Machulskiego w reżyserii Jarosława Rabendy. Marysia przyprowadza kolejnych narzeczonych do domu, jednak w oczach jej ojca Karola żaden z nich do niej nie pasuje. Wówczas córka wpada na pewien pomysł, który może być zaskoczeniem zarówno dla jej rodziców, jak i widza. O tej samej porze w amfiteatrze przy ulicy Parkowej 1, w ramach cyklu spotkania z literaturą, rozmowa z Markiem Łuszczyną, autorem książki Bękarty Polski, opowieść o żydowskich łowcach nazistów. To okazja do poznania kulis o zemście, pamięci i tych, którzy pragnęli na własną rękę szukać sprawiedliwości. Spotkanie poprowadzi Paweł Błach. O 18 i 19.15 w ramach cyklu Kino Kobiet film Diabeł ubiera się u Prady 2, kontynuacja wielkiego hitu sprzed 20 lat. Podobnie jak w pierwszej części, reżyserem jest David Frankel, a w rolach głównych Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt. O godzinie 19.30 w budynku amfiteatru przy ulicy Śniadeckich warsztaty Otwarty Teatr Perkusyjny. Zajęcia prowadzi Piotr Steve Stefański. Teraz to już wszystko, zapraszam na kolejne informatory kulturalne Radia Radom, Bartłomiej Stryjski.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

Kawałek mocy. Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum.
1: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
2: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
1: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
3: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
1: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
4: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
1: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
5: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. 30 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie bazy utrzymaniowo-naprawczej kolei mazowieckich w Radomiu. To pierwsze takie zaplecze na południu województwa mazowieckiego. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi blisko 3000 m2. Nowoczesna serwisownia ma ułatwić proces utrzymania pojazdów obsługujących m.in. linie kolejowe subregionu radomskiego, koleje mazowieckie.
6: To jest nowoczesny przewoźnik, najnowocześniejszy w Polsce. Bądźmy z tego dumni, który obchodzi 20-lecie swojego funkcjonowania i w dalszym ciągu ma plany rozwoju.
5: Mówił wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. Głównym punktem nowo otwartego zaplecza jest hala utrzymaniowo-naprawcza. Tuż obok hali powstał budynek administracyjno-biurowy, gdzie znajdują się pomieszczenia dla pracowników sekcji. Ważną częścią nowego zaplecza jest również nowoczesna myjnia przejazdowa, spełniająca wszystkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
7: Otwarcie hali utrzymaniowo-naprawczej kolei mazowieckich to kolejny krok w rozwoju naszego miasta jako istotnego, ważnego punktu na mapie transportowej naszego regionu. Ta inwestycja to nie tylko, szanowni państwo, nowoczesna infrastruktura, ale to także nowe miejsca pracy i realne wsparcie dla naszej lokalnej gospodarki.
5: mówiła wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 78 milionów złotych. Dodajmy, że w bazie utrzymaniowo-naprawczej kolei mazowieckich w Radomiu zatrudnienie otrzyma blisko 160 osób.
0: Moc miasta.
5: Pływalnia Delfin w Radomiu przejdzie generalną przebudowę. W związku z trwającymi pracami obiekt jest całkowicie zamknięty.
8: Zakres prac inwestycji obejmuje generalny remont basenu Delfin. Tak naprawdę wszystko będzie nowe, wymienione. Będzie nowa instalacja wentylacji, klimatyzacji, nowa instalacja elektryczna oraz sanitarna.
5: Mówił Arkadiusz Skawiński, pełnomocnik konsorcjum firm, które odpowiada za realizację prac. Dodatkowo na pływalni pojawi się nowa kasa, nagłośnienie i szatnia dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje również wymianę płytek czy wymianę automatyki stacji uzdatniania wody basenowej. Koszt realizacji zadania to blisko 5,5 miliona złotych.
0: Moc kultury.
5: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
9: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
5: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
9: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
5: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach od 6 do 7 czerwca na placu Koraciego.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
10: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
11: W Radomiu dziś prawdziwie wiosennie, 25 stopni i całkiem przyjemne środowe popołudnie. W ciągu dnia sporo ciepła, wieczorem możliwe przejaśnienia i spokojne, łagodne zakończenie dnia. Jutro już trochę chłodniej, około 20 i w ciągu dnia mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Warto mieć przy sobie parasol, ale bez pogodowego dramatu.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
12: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
11: Radio Radom, najmocniej słuchane radio w Radomiu, startuje po południu z pełną mocą muzyki. Dziś środa, 6 maja, dzień jak co dzień, ale z jedną różnicą. Dziś imieniny obchodzą Jakub i Filip. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Jakubów i Filipów w Radomiu i okolicach. Po południu jesteśmy w pracy, w domu, w drodze i wszędzie tam, gdzie gra Radio Radom, a w kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No to pytanie na start naszego wspólnego popołudnia. Jaki jest twój największy dietetyczny grzeszek? Słodkie bułki, fast food po 22, a może tylko jeden kawałek i nagle znika pół pizzy? Wiesz, gdzie mnie szukać? Mateusz Winiarski, dzień dobry, zapraszam.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit.
1: Sponsorem programu było studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii. www.videomerc.pl.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
4: Ostatnio w Radomiu mieliśmy mały powrót do przeszłości na torach. Na stację wjechał nieśpieszny, czyli pociąg, który wygląda tak, jakby ktoś powiedział: zróbmy PRL, ale z klimatyzacją. Oliwkowe wagony, zasłonki, przedziały jak z rodzinnych opowieści, no i wars, w którym człowiek się zastanawia, czy kawa kosztuje 3 złote, czy jednak wspomnienia są gratis. No i przyjechali nie tylko fani kolei, byli tacy, co przyszli z ciekawości, tacy, co przyszli z sentymentu i tacy, co przyszli z dzieckiem i nagle odkryli, że kiedyś to jeździło się inaczej. Krótki postój, dużo zdjęć, trochę uśmiechów i szybki gwizdek. Pociąg znów ruszył dalej. Jakby mówił, fajnie było, ale jednak w rozkładzie mam kolejne emocje. Nieśpieszny udowodnił jedno, że w Radomiu nawet pociąg potrafi zatrzymać czas tylko na chwilę, bo przecież rozkład jazdy nie zna sentymentów.
5: Radio Radom 87,7. Reklama.
6: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania: wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
5: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.
14: Moc regionu.
15: Zaczynamy magazyn samorządowy Moc regionu w Radiu Radom. Jacek Sochaj, witam i zapraszam. A w naszym studiu gości dzisiaj Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza. Dzień dobry.
16: Witam pana, witam państwa.
15: Panie marszałku, zacznijmy od ogromnej inwestycji. Opiewającej na kwotę blisko 80 milionów złotych. Chodzi oczywiście o serwisownię. Był pan na miejscu, widział pan ten obiekt. Jakie wrażenie robi?
16: No tak, ja czynnie uczestniczyłem w powstawaniu tego obiektu, byłem kilkukrotnie na placu budowy. No proces bardzo długi, tak, to trzeba powiedzieć jasno, że nie był to łatwy proces inwestycyjny, ale okazał się, myślę, że dużym sukcesem. Zakorzenimy koleje mazowieckie już na ziemi radomskiej. Bardzo chciałem to doprowadzić kilka lat do końca, tak, kilka lat to zajęło. Mówiąc o tych kwotach, które całościowo stanowią pewnie ponad 100 milionów, bo kwestia wykupu też działek, na których robiliśmy rozjazdy, automatykę, różnego rodzaju poszczególne inne elementy, no tak jak mówię, to przekroczy ponad 100 milionów złotych. Ważne, że mamy tą serwisownię, również ważne jest to, że zakładaliśmy 50, maksymalnie 50 miejsc pracy, dzisiaj to już jest 160, a kto wie, co będzie jutro.
15: A tak realnie, oprócz tych miejsc pracy, które, o których pan przed momentem wspomniał, co to tak naprawdę znaczy dla naszej części Mazowsza?
16: Przede wszystkim mamy jedyną w tej części województwa bazę utrzymaniowo-naprawczą. Ta baza jest jedną z nowocześniejszych w Polsce, pewnie też w Europie. Ta baza jest pomyślana w ten sposób, żeby dokonywać przeglądów wszystkich pociągów, nie tylko tych, które będą zakupione dla obsługi połączeń radomskich, a więc tych dwuczłonowych EZ-ów z PES-y Bydgoszcz, które się właśnie tworzą i pierwszy się pojawi pewnie koło sierpnia. No warto tu dodać, że ta wartość tego kontraktu to 580 milionów. Więc no to będzie skok cywilizacyjny. I ta baza rzeczywiście ma możliwość zarówno przeglądów czy napraw zarówno piętrusów tak zwanych, czy ewentualnie pięcioczłonów, czy pięcioczłonowych EZ-ów. Ma prawie 100 metrów długości, więc to jest fajne. Oczywiście tam jest mnóstwo innych elementów typu suwnice potrzebne do dźwignięcia jakichś pudeł czy innych ciężkich rzeczy. Natomiast jest również myjka automatyczna, która będzie po prostu dbała o czystość tych pociągów. Więc estetyka, nowe pociągi, nowa jakość. Jak to wszystko zsumujemy, to pewnie około 700 milionów złotych ulokowane czy zaangażowane tu w ziemię radomską. To bardzo cieszy, bo to jest taki moment, jeden z pewnie wielu, ale ten też taki bardzo ważny. Zależało mi na tym, mnie jako członkowi zarządu, który odpowiada za koleje mazowieckie, w ogóle za koleje regionalne w województwie, aby ulokować tą serwisownię. O niej się dużo mówiło, czyniono jakieś starania, ale no niestety to wtedy nie było możliwe, dzisiaj już jesteśmy po fakcie.
15: Ładnie to się zbiegło w czasie, taki trochę prezent na dziesięciolecie piastowania stanowiska. Takie pana dziecko.
16: To bardzo, tak. Bardziej bym powiedział też na dwudziestolecie funkcjonowania kolei mazowieckich, tak? 20 lat. Mnóstwo działań. Oczywiście mnóstwo też czasami krytycznych jakichś takich sygnałów, które też dobiegały, dotyczące kwestii składów, tych modernizowanych EZ-ów starych, tych 57 AM-ów. Ja to wszystko oczywiście brałem sobie też do serca, ale wiedziałem, że jeżeli mamy to zrealizować, to nie róbmy tego na zasadzie takiego cykania, jeden pociąg, drugi, bo one się pojawiają i te pięcioczłony, również też stadlerowskie, będą się na połączeniach Radom-Warszawa pojawiały, natomiast zależało mi, żeby tu w tym subregionie pojawiły się nowoczesne pociągi, one takie będą, bo trójki, elfy są jednym z nowocześniejszych składów, które dzisiaj są produkowane w Polsce.
15: Zostawiamy temat kolei, panie marszałku, przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest Sejmik Województwa, ten już 19 maja organizowany w Radomiu. Co na tym sejmiku będzie podnoszone?
16: No przede wszystkim tak, to jest konsekwencja decyzji pana przewodniczącego Ludwika Rakowskiego, który zapowiedział, że sejmiki będą się odbywały też w formule wyjazdowej. Przypomnę tylko, że pierwszy odbył się w Płocku, drugi w Ciechanowie. Trzeci, co prawda to nie jest czerwiec, bo czerwiec jest już... Czerwiec to taka sesja, gdzie będziemy też rozmawiać o absolutorium, więc będzie nas tutaj obserwowało pewnie dużo też ważnych kwestii. Natomiast intencją pana przewodniczącego, również Klubu Koalicji Obywatelskiej, jest to, żeby uhonorować, uczcić ta 50. rocznicę Radomskiego Czerwca. Ale jednocześnie oczywiście ten charakter tego sejmiku będzie taki bardzo uroczysty. Myślę, że będzie czas na też podsumowania tego, co się wydarzyło, zaangażowane środki w subregion w ramach funkcjonowania ponad 25 lat samorządu województwa mazowieckiego, no i sprawy też bieżące, te, które musimy gdzieś jakieś zmiany w wieloletniej prognozie finansowej czy innych działaniach podejmować standardowe jako radni sejmiku województwa.
15: Panie Marszałku, region radomski to także kolejne ogromne pieniądze tak naprawdę na projekty edukacyjne, ale nie tylko, bo mamy koło gospodyń wiejskich, mamy ochotnicze straże pożarne. To są bardzo duże środki. W tym momencie te instrumenty już weszły w życie. Czekamy na rozstrzygnięcia. Jakie środki tak naprawdę i na co mogą uzyskać zarówno koło gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, ale też chciałem zapytać, tak jak powiedziałem słowem wstępu, te projekty edukacyjne.
16: No tak, to zacznijmy od tego, że tu, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to rzeczywiście dysponujemy takimi trzema instrumentami, a więc modernizacja powiedzmy tej części operacyjnej, a więc garażu, tam części przyległych, i tu możemy rzeczywiście wesprzeć kwotą 40 tysięcy, również zakup sprzętu, tak zwane współfinansowanie 50-50, 50% gmina, 50% my dokładamy do zakupu sprzętu ochrony osobistej, czy w ogóle sprzętu ratowniczo-gaśniczego i również wsparcie dla zakupu lekkiego, średniego czy ciężkiego wozu bojowego. Jeżeli chodzi o KGW, no to jest w ogóle już zakup oczywiście sprzętu czy strojów. To wszystko również będzie rozstrzygane, jak nie mam, na najbliższym sejmiku województwa, a więc 19 w Radomiu, przyjęte przez radnych, oczywiście z propozycją Zarządu Województwa Mazowieckiego, czy po tych wszystkich procedurach. Jeżeli chodzi o projekty edukacyjne, dużo by mówić i tak sobie myślę, który by warto podkreślić.
15: Miałem się choćby, złota dziesiątka.
16: Złota dziesiątka, tak, tak. Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. To jest projekt, który rzeczywiście od wielu lat już prowadzony, przez zresztą też bardzo mocno promowany u was w Radiu Radom, ale dotyka bezpośrednio kwestii też świadomości, czy pozyskania umiejętności też poruszania się po internecie, po tych wszystkich, jak odróżnić fake news od prawdziwej informacji.
15: To jest ten ostatni temat, tak. Jest myślę, szczególnie ważny w tych czasach.
16: To jest na czasie i tuż ponad 2,5 tysiąca bodajże dzieci szkół podstawowych mają tą świadomość, to mnie bardzo cieszy. Kolejna edycja, za chwilę rozstrzygnięcie złotej dziesiątki, zdaje się, że jutro.
15: Tak jest. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję bardzo. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
15: A my słyszymy się jak zwykle o 14.25. Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
14: Radio Radom 87,7.

0: Giełda pracy.
1: Spółka Miejska Radkom zatrudni operatora sprzętu i maszyn. Wymagane uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kategorii I, WJO oraz prawo jazdy kategorii C. Spółka Miejska Radkom zatrudni mechaników maszyn i urządzeń. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 48 380 20 11. Szczegóły na stronie spółki pod adresem www.radkom.com.pl, zakładka oferta pracy. Firma zatrudni osobę na stanowisko kierowca-ratownik. Zakres obowiązków na stanowisku pracy. Uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z udzieleniem pierwszej pomocy. Wykonywanie czynności obsługi codziennej, bieżących napraw samochodów i sprzętu pożarniczego. Udział w zabezpieczeniu prac pożarowo-niebezpiecznych i prób wyrobów gotowych. Wymagane. Wykształcenie co najmniej średnie techniczne. Uregulowany stosunek do służby wojskowej. Posiadanie szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz posiadanie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prawo jazdy B+C. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego. Rodzaj umowy: umowa o pracę pełny etat. Miejsce pracy: Pionki. Więcej informacji na stronie www.mesco.com.pl w zakładce Kariera oferty pracy bądź pod numerem telefonu 41 25 36 854. Firma z Radomia zatrudni szwaczki. Wymagane doświadczenie. Ta sama firma zatrudni również konserwatora, tak zwanego złotą rączkę. Na obydwu stanowiskach oferowane bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji pod numerem telefonu 48 365 57 26. Powtarzam, numer telefonu 48 365 57 26.
0: Giełda pracy.
2: Radio Radom 87,7. Reklama.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603 309 622.
5: Opowiem wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
2: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 przez 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Środowe popołudnie, ale jeszcze na chwilę wracamy do majówki, która zrobiła w regionie to, co zwykle wszyscy nagle mieli ten sam pomysł. Idziemy nad wodę. Borki wypełniły się spacerowiczami, rolkarzami, rowerami, dziećmi na wszystko, co się toczy i dorosłymi w trybie kawa i patrzenie w dale. Jedni walczyli o słońce na ławce, inni o dzień, a jeszcze inni o najlepsze miejsce na koc. Do tego kajaki, rowery wodne i cała wodna logistyka w stylu płyniemy, ale spokojnie, to nie jest wyścig, tylko relaks. No i powiem tak, jeżeli ktoś szukał ciszy, to ją znalazł tylko w teorii, bo borki miały klasyczny status pełnej frekwencji i braku wolnych miejsc. W Radomiu majówka działa według prostej zasady. Jak nie wyjechałeś, no to i tak wszyscy spotykają się nad tym samym jeziorem. Zostań razem z nami na 87,7 FM.
0: Radio Radom.
3: 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
2: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
2: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
3: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
2: To były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak, więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
5: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
6: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
6: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
7: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu przygotowała 5 nowych wzorów radomskiej karty miejskiej. Działanie zostało wprowadzone z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 76 roku, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
8: Te karty na pewno będą taką pamiątką na przyszłość, będą pamiątką na wiele lat, będą świadczyły o tym, że 50 lat temu tu w Radomiu zaczęła się polska i europejska droga do wolności.
7: Na 4 wzorach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia przedstawiające protest z czerwca 1976 roku. Z kolei piąty wzór przedstawia fragment muralu na bloku u zbiegu ulic 25 czerwca i Żeromskiego. Mówi Danuta Pawlik, naczelnik radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Jedno ze zdjęć zostało w formie czarno-białej. To dla koneserów, dla kolekcjonerów, dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, będzie niezwykle cenna pamiątka. Natomiast te trzy pozostałe zdjęcia plus to z muralem są w formie kolorowej, myślę, że po to, żeby przyciągnąć uwagę młodych ludzi.
7: Pasażerowie zainteresowani radomskimi kartami miejskimi z nowymi wzorami mogą wyrazić chęć jej posiadania w punktach MZDK przy ulicy Traugutta, Malczewskiego oraz Limanowskiego.
0: Moc miasta.
7: Radom będzie miał swoich mistrzów kierownicy. Już 9 maja na torze w Jastrzębiu odbędą się pierwsze w historii miasta mistrzostwa kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W rywalizacji o Puchar Prezydenta Radomia zmierzy się 30 kierowców. Zawodnicy sprawdzą swoje umiejętności w 5 konkurencjach, m.in. slalom, jazda na płycie poślizgowej czy tzw. szarpak, mówi dyrektor zarządzający MPK w Radomiu Piotr Szprendałowicz.
9: Chcemy pokazać mieszkańcom Radomia, sympatykom komunikacji miejskiej, naszym pasażerom sprawność naszych kierowców w rozumieniu wykonywania, pokonywania konkurencji w rywalizacji z zapewne również sprawnymi kierowcami ITS Michalczewski.
7: Wydarzenie organizuje Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wspólnie z radomskimi przewoźnikami. Jak zaznaczają, inicjatywa ma także podkreślić znaczenie zawodu kierowcy, mówi Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu ITS Michalczewski.
10: Inicjatywa zrodziła się z takiej idei, aby pokazać, jak ważna praca jest zawodowego kierowcy, jak możemy ich wesprzeć w codziennej pracy. Stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego też warto taką inicjatywę zorganizować. Konkurencje będą się odbywać na torze autobusami komunikacji miejskiej, dokładnie tymi, którymi pracują na co dzień zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
7: Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla mieszkańców. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piknik rodzinny. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 9, a piknik rozpocznie się o 13. Więcej informacji na portalu internetowym mocmiasta.pl.
0: Moc kultury.
7: Maj w Białobrzegach zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Mieszkańcy i goście mogą liczyć na koncerty, wydarzenia sportowe i imprezy plenerowe, o których wspomniał na antenie Radia Radom burmistrz Adam Bolek.
11: 9 jest koncert Artura Goca, który wykona piosenki Marka Grechuty. 10 jest bieg Pilicy, będzie wystawa fotografii takiej podróżniczej. 17 mamy jeszcze memoriał Zygmunta Siedleckiego, lekkoatletyczny. Koncert z okazji Dnia Matki 23 wystąpią Mateusz Mijal, Dariusz Kordek, Olga Bończyk.
7: Kulminacja wydarzeń przypadnie na końcówkę miesiąca. 24 maja zlot motocyklowy Moto Day. W ostatni weekend maja na terenach nadpilicznych wystąpi Oskar Cyms i Kękę, a także świętować będą Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy majowych Dni Białobrzegów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Radom.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
12: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Radom dziś w pełni wiosennej odsłonie, 25 stopni i ciepłe środowe popołudnie. Wieczorem niebo może się miejscami przejaśniać, więc będzie spokojnie i pogodnie. Czwartek przyniesie lekkie ochłodzenie do 20 stopni oraz przelotne niewielkie opady deszczu. Typowa kapryśna wiosna, ale bez większych zaskoczeń.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
12: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
14: Radio Radom.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
13: Radio Radom, moc miasta, moc muzyki, moc kultury, gramy najgłośniej w Radomiu. Wciąż świętujemy Międzynarodowy Dzień Bez Diety i pytamy, jaki jest twój największy dietetyczny grzeszek. Słuchacze się odzywają, ktoś pisze o nocnych chipsach, bo tylko trochę, proszę bardzo. Maciek o słodkich napojach, których nie liczy do kalorii, bo nie widzi etykiety. Klasyka. No to dawajcie dalej, bez ściemy, dzisiaj kalorii nie liczymy. Dzisiaj liczymy na szczerość. Dzień dobry.
0: Radio Radom 87,7.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska, Zadębową.
4: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii www.videomerch.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Ostatnio Radom był w wersji sport i patriotyzm na pełnym biegu. Teraz o tym na 87,7 FM, bo przecież prawie 600 osób na starcie, czyli tyle, że Park Kościuszki na chwilę wyglądał bardziej jak centrum logistyki sportowej niż spokojny park. Ktoś biegał, ktoś maszerował z kijkami, ktoś kibicował, a ktoś zastanawiał się, czy to jeszcze rekreacja, czy już masowa mobilizacja. Trasa przez centrum, 5 kilometrów, czyli taki dystans, który brzmi niewinnie, dopóki nie trzeba go faktycznie zrobić. No i tak znalazł się ktoś, kto zrobił to szybciej niż reszta i jeszcze poprawił własny rekord. Bo czemu nie, skoro można? Były rodziny, były dzieci, były nawet przebrania, które sugerowały, że niektórzy traktują bieganie trochę bardziej kreatywnie niż inni. 3 maja można świętować na różne sposoby, ale jak się okazuje, najczęściej kończy się to chyba biegiem przez całe miasto.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Remont? Nie musisz przepłacać.
3: Oh yeah!
2: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
4: Gdyńska 35.
5: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Chcesz, żeby Twoja firma się wyróżniała i została zapamiętana? Podaruj swoim klientom wyjątkowy upominek. Wypalaną w Radomiu wyśmienitą kawę Nuno z Twoją personalizowaną etykietą. Twoje logo, Twoje przesłanie i niezapomniany smak mistrzowskiej kawy Nuno. Dzięki naszej kawie Twoja marka będzie kojarzyć się z codzienną przyjemnością, a klienci będą wracać po więcej. Palarnia kawy Nuno. Radom, ulica Inwestycyjna 2. Telefon 48 307 0898. www.nuno.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami. Marzysz o wyjątkowym weselu lub niezapomnianej uroczystości? Hotel Karo w Mleczkowie to miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Eleganckie sale, urokliwa oranżeria, wykwintne menu z polskimi specjałami i profesjonalna obsługa. Wszystko po to, by twój dzień był idealny.
3: Nasze wesele w Karo było magiczne. Cudowna atmosfera, pyszne jedzenie i perfekcyjna organizacja.
7: Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone przyjęcie. Telefon 608 058 459. Hotel Karo. Wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu.
10: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
11: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
12: Radomski trafik.
1: Kierowcy, środowe popołudnie w Radomiu to tradycyjnie większy ruch w kilku nefralgicznych punktach miasta. Najbardziej gorąco jest na Maratońskiej i Limanowskiego, na rondzie Kozienickim, przy wjeździe od strony Kozienic, a także na rondzie Warszawskim, przy wyjeździe z miasta. Uważajcie też na Słowackiego i 25 czerwca, Żeromskiego przy 25 czerwca oraz Okulickiego w rejonie ronda Kotlarza. Sporo dzieje się również na Limanowskiego między rondami i na Wernera przy Kelleskrauza. Ruch, ale bez większych korków, występuje m.in. na Toruńskiej, Okulickiego przy Czarnieckiego, Kelleskrauza przy 25 czerwca oraz na Struga przy Galerii. Centrum i osiedla jak Michałów czy Ustronie też dziś wymagają cierpliwości, szczególnie okolice Gagarina i Królowej Jadwigi.
12: Radomski trafik.
11: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
10: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu, ulica Kozienicka 1.
13: 87,7 Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk, gdy stawką jest komfort.
2: Maturzysto, powodzenia na maturze. Uniwersytet Radomski trzyma za Ciebie kciuki. www.uniwersytetradom.pl. Odkryj swoje możliwości.
3: Uwaga, łowcy okazji! Sklep Prima.

0: Madeko w Galerii Multivo. Wpadnij już dziś i zrób zakupy w najlepszych cenach. Tysiące produktów czeka też na ciebie w naszym sklepie internetowym www.prima-deko.pl. Zapraszamy na zakupy!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Radcom. Kompleksowa gospodarka odpadami w regionie radomskim. Odbieramy i unieszkodliwiamy odpady komunalne. Wynajmujemy pojemniki, odbieramy odpady medyczne, prowadzimy sprzedaż surowców wtórnych z odzysku. Radcom. Nowoczesne rozwiązania dla środowiska. Więcej informacji www.radcom.com.pl.
4: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
5: Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej. Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
0: Kawałek mocy.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16/18.
2: To jest Radio Radom na 87,7 FM, a miasto zrobiło ostatnio coś, co zawsze wychodzi mu bardzo godnie. Świętowanie historii w pełnym składzie. Msza, apele, sztandary, mundury i ten moment, kiedy całe miasto nagle zwalnia i przechodzi w tryb "to ważne, zatrzymajmy się na chwilę". Najpierw spokojnie, oficjalnie, z powagą, potem hymn, salwa honorowa i składanie kwiatów, czyli klasyka takich uroczystości, no ale za każdym razem robiąca wrażenie, bo to przecież nie jest codzienność, prawda? No i nawet jeśli ktoś przyszedł tylko na chwilę zobaczyć, to raczej został do końca, bo takie rytuały mają w sobie coś, co trudno przebinąć jak zwykły filmik w telefonie. W takie dni jak 3 maja nie tylko się pamięta historię, tu się ją przechodzi krok po kroku razem z całym miastem. Po raz kolejny powspominaliśmy majówkę, za chwilę przywitamy godzinę 16.
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
3: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
1: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
4: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianą, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
5: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
6: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
5: Jak napisać liście?
7: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
5: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
1: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
8: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Jarosław Rabenda oficjalnie został nowym dyrektorem Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przypomnijmy, w wyniku konkursu Jarosław Rabenda otrzymał od komisji konkursowej 5 głosów i to on został zarekomendowany prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, który postanowił podpisać umowę z nowym dyrektorem teatru. Włodarz miasta mówi o oczekiwaniach wobec Jarosława Rabendy.
9: Po pierwsze, oczekuję stabilizacji, jeśli chodzi o sytuację teatru, o zespół, z którym pan dyrektor będzie zarządzał. Po drugie, bardzo liczę na kolejne dobre, nowe, nowatorskie i takie rozwojowe pomysły, jeśli chodzi o festiwal Dąbrowiczowski. Po trzecie, to chyba najłatwiejsze. W dalszym ciągu rozkochiwać Radomian w naszym teatrze, czyli budować jak najliczniejszą publikę.
8: Jak zaznacza nowy dyrektor Radomskiego Teatru, repertuar będzie różnorodny.
10: Repertuar bardzo różnorodny, od antycznej tragedii po współczesną brytyjską farsę, od teatru lekturowego, klasyki lekturowej, po musical, od teatru, który będzie reagował na bieżące wydarzenia, który będzie opowiadał o kondycji człowieka XXI wieku, po bajki dla dzieci.
8: Dyrektor rozpocznie kadencję 1 września wraz z początkiem nowego sezonu artystycznego. Dodajmy, że Jarosław Rabenda pełnił obowiązki dyrektora Radomskiego Teatru od 1 września ubiegłego roku.
0: Moc regionu.
8: Już 10 maja do Białobrzegów powróci Bieg Pilicy. Wydarzenie organizowane jest w ramach Białobrzeskich Dni Majowych i co roku przyciąga biegaczy z regionu, w tym liczną grupę z Radomia. Jak mówi burmistrz Adam Bolek, na uczestników czeka główny dystans 10 kilometrów.
11: Ale są również biegi dziecięce na różnych dystansach. Jest też Nordic Walking i jest bieg na 3 kilometry dla tych, którzy zaczynają bieganie. Trasa będzie ta sama, co w ubiegłym roku, więc można tutaj te wyniki poprawić. Super atmosfera, pewnie jak zwykle super pogoda, chociaż żeby nie było za ciepło, bo to przeszkadza w dobrych wynikach.
8: Burmistrz Białobrzegów liczy na dobrą frekwencję. Na uczestników czekać będą zasłużone pamiątkowe medale, puchary i upominki, a dla najmłodszych biegaczy słodkie niespodzianki.
0: Moc kultury.
8: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia zaprasza na 33. ogólnopolski turniej śpiewających poezję. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod hasłem Zaczęło się w Radomiu, wyrwaliśmy murom zęby krat, które nawiązuje do tegorocznych obchodów 50. rocznicy radomskiego czerwca 1976 roku. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 7 i 8, 13 i 14 oraz 20 i 22 maja. Na uczestników będą czekać m.in. spotkania, rozmowy oraz koncerty, mówi dyrektor łaźni Beata Drozdowska.
12: W tym roku przyjęliśmy pewną taką formułę, ponieważ zapraszamy Państwa na koncerty, które być może niektórzy z nas ocenią jako dosyć trudne, bo to jest zmierzenie się z taką poezją najczystszej wody. Postanowiliśmy przed tymi koncertami robić spotkania, takie gadane.
8: Warto wspomnieć, że wydarzenia odbywające się w ramach 33. ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję będą miały miejsce w budynkach historycznie nawiązujących do wydarzeń z czerwca 1976 roku, m.in. budynku Lasów Państwowych, strefie Łucznik czy auli Uniwersytetu Radomskiego. Cała rozmowa z Beatą Drozdowską dostępna jest na portalu internetowym radioradom.pl.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
13: Dziś w Radomiu naprawdę ciepło, aż 25 stopni i przyjemne wiosenne popołudnie. W godzinach wieczornych możliwe przejaśnienia, więc dzień zakończy się raczej w spokojnej aurze. Jutro zmiana, około 20 stopni i w ciągu dnia w regionie miejscami niewielki deszcz. Wiosna przypomina, że jeszcze lubi zmieniać nastroje.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190. Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25 przez 27. Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17.
14: Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
13: Radio Radom, najmocniej słuchane radio w mieście, które nie zwalnia ani na chwilę. Moc muzyki leci, a my dalej lecimy w temacie dnia. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Jaki jest Twój największy dietetyczny grzeszek? Oto pytam po południu na 87,7 FM. Wasze małe tajemnice spływają. Pizza o północy po zdrowym dniu, napisał Bartek. Słodycze chowane przed samą sobą, Karolina. No i kultowe zjem tylko jeden kawałek, czyli 3 serniczka. Dzisiaj w pracy. Pozdrawiam koleżanki, napisała Michalina. Brzmi znajomo. No właśnie.
0: 87,7 Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest studio PS Video Merc, studio filmu i fotografii, Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: Gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii. www.videomerch.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl. Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
1: Takie jest środowe popołudnie z Radiem Radom na 87,7 FM, a majówka w mieście miała wersję retro, ale na żywo. Muzeum Wsi Radomskiej zamieniło się w jedno wielkie połączenie warsztatów, kiermaszu i tanecznej zabawy pod gołym niebem. Trochę jak festyn, jak lekcja historii, tylko że zamiast siedzenia w ławce tańczyło się pod dębem. Jedni rzeźbili w drewnie i odkrywali, że to wcale nie jest takie proste, inni kręcili się w rytm muzyki ludowej, a jeszcze inni po prostu przyszli popatrzeć. No i jakoś tak zostali do końca po tańcówki. I to jest najlepsze, bo tu nikt nie sprawdzał kroków, liczył się bardziej uśmiech niż perfekcyjna Polka. Majówka potrafi zrobić w regionie tak, że historia nie stoi w gablocie, tylko no właśnie, tańczy pod dębem.
0: Radio Radom 87,7. Reklama.
2: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
3: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
4: Dlaczego wybrałem okna Kowalczyk? Bo stawiam na jakość, precyzyjne wykonanie, nowoczesną technologię, w systemie Salamander, nieprzeciętną izolację, mniej strat ciepła, długowieczną trwałość, piękny design, komfort, który czuć każdego dnia. Dlatego wybrałem okna Kowalczyk. Salon sprzedaży w Radomiu, ulica Wernera 12. Okna Kowalczyk. Gdy stawką jest komfort.
5: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę do pracy na stanowisku ochroniarz mienia. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, obsługa komputera, sprawność fizyczna. MPK oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. CV osoby zainteresowanej należy złożyć w dziale spraw osobowych i wynagrodzeń MPK w Radomiu spółka z o. przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 10 maja.
0: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Sponsorem programu jest Prasek, dealer Hyundai w Radomiu. Ulica Kozienicka 1.
6: Bezpiecznej drogi życzy sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
7: Radomski trafik.
1: Uwaga kierowcy w Radomiu, środowe popołudnie to standardowo większy ruch w mieście. Najtrudniej przejechać przez Maratońską i Limanowskiego, Rondo Kozienickie oraz Rondo Warszawskie przy wyjeździe z miasta. Wzmożony ruch notujemy też na Słowackiego 25 czerwca i Żeromskiego, a także na Okulickiego w okolicy Ronda Kotlarza. Ciasno jest również na Limanowskiego między rondami oraz na Wernera przy Keleskrauza. Spokojnie, choć z ruchem, na Toruńskiej, Okulickiego przy Czarnieckiego i Keleskrauza przy 25 czerwca. W centrum zachowajcie ostrożność, na Niedziałkowskiego przy Kilii Skłodowskiej, na Sienkiewicza przy 25 czerwca noga z gazu, a na Michałowie i Ustroniu trzeba się liczyć ze sporym lokalnym ruchem.
7: Radomski Trafik.
6: Bezpiecznej drogi życzył sponsor informacji dla kierowców. Taxi Super Express 191-91.
8: Sponsorem programu był Prasek, dealer Peugeot w Radomiu. Ulica Kozienicka 1. Radio Radom 87,7.

0: Już więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Cenisz wygodę, komfort podróży oraz krótki czas oczekiwania? Zamów Taxi Super Express 191.91. Niskie ceny i płatność bezgotówkowa? Taxi Super Express 191.91. Okolicznościowe usługi przewozowe lub odprowadzenie Twojego auta? Polegaj na naszych doświadczonych kierowcach. Nie czekaj. Zainstaluj darmową aplikację Super Express Taxi albo zadzwoń 191.91 lub 603-309-622.
2: Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Majówka miała swoją wersję z ogonem w roli głównej. Słyszeliście już pewnie w Radiu Radom, że w schronisku zrobił się mały spacerowy Armagedon. Tylko taki bardzo sympatyczny. Psy wychodziły na spacer jedno po drugim, jakby ktoś nagle powiedział: dziś wszyscy mają wolne od boksu. Przyszli nie tylko stali wolontariusze, byli tacy, co wpadli zobaczyć i nagle zostali na dłużej, bo jak tu odmówić spojrzeniu psa, który ewidentnie mówi: idziemy. Trochę spacerów, wzruszeń i zwykłej ludzkiej roboty, która robi różnicę, bez wielkich słów za to z konkretem. W Radomiu nie tylko ludzie wyszli na majówkę, ale wygląda na to, że psy też miały swój najlepszy dzień wolności w tygodniu.
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. 87,7 Radio Radom.
1: Wiadomości lokalne, moc miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Hala widowiskowo-sportowa przy Radomskim Centrum Sportu zyskała sponsora tytularnego. Umowa między Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu a Eneą Wytwarzanie została podpisana 5 maja i to od tego dnia obiekt przy ulicy Struga oficjalnie nosi nową nazwę Enea RCS.
2: Cieszymy się, że zarząd hali zdecydował się na naszą współpracę. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocować wieloma imprezami, które będą ważne dla Radomia, ciekawe dla Radomian i okolicznych mieszkańców.
1: Mówił Michał Kopyś, wiceprezes Enei Wytwarzanie. Umowa między stronami ma obowiązywać przez najbliższe 3 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 2. W ramach współpracy pieniądze mają zostać przeznaczone na bieżącą działalność oraz rozwój obiektu.
3: Myślę, że potrafiliśmy pokazać, jaki potencjał tkwi w tych naszych obiektach sportowo-widowiskowych i jak wielkie rzeczy jeszcze przed nami.
1: Mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski. Karol Michalec, prezes MOSiR, podkreślał, że kwota pozyskana w ramach współpracy jest jedną z największych w przypadku tego typu obiektów w Polsce. Konkretne liczby nie zostały jednak ujawnione.
0: Moc miasta.
1: Zwrócenie uwagi na malejące zasoby wodne oraz promowanie racjonalnego gospodarowania wodą to cele pikniku edukacyjno-rodzinnego Zrozumieć wodę, który odbędzie się już w najbliższą sobotę nad zalewem na Borkach. Wydarzenie skierowane jest zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych mieszkańców Radomia i regionu radomskiego. Jak zapewnia Ewa Czerwiec, dyrektor PSP nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej, współorganizator pikniku, będzie się wiele działo.
4: Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć.
1: Piknik rozpocznie się o godzinie 14.30, jednak wcześniej wystartują spławikowe zawody wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, organizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Jak zaznacza współorganizator Piotr Goliat, wydarzenie zostanie spięte klamrą filmową.
5: Kino pod gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też filmy, które będą mówiły o ekologii.
1: Patronem medialnym pikniku Zrozumieć wodę jest Radio Radom.
0: Moc kultury.
1: Miejska Biblioteka Publiczna przedstawiła program 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca.
6: Wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. Dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja.
1: Mówił Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, ale też narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni.
6: Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne.
1: Warto wspomnieć, że festiwalowi towarzyszyć będą 12 radomskie targi wydawnictw regionalnych, które odbędą się w dniach od 6 do 7 czerwca na placu Koraciego.
0: Radio Radom 87,7. Moc kultury.
7: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie, to jest Moc Kultury, a w naszym magazynie gościem jest Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panie dyrektorze, w zasadzie to tak jak rozmawialiśmy, to tych wydarzeń jest tyle, że musieliśmy się zastanowić, od czego zacząć, a zaczniemy od tego, co najbliżej, czyli od Tygodnia Bibliotek, który już puka do drzwi, czyli kiedy zaczynamy.
6: Od 8 do 15 maja to Tydzień Bibliotek ogłoszone przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i to już jest 23. edycja tego wydarzenia, ogólnopolskiego oczywiście. W programie wydarzeń oczywiście nie mogło zabraknąć Radomskiej Biblioteki i przygotowaliśmy dla mieszkańców Radomia i naszego regionu radomskiego trzy wydarzenia, na które serdecznie zapraszam. W piątek, 8 maja o 17 spotykamy się przed wejściem do Biblioteki Głównej przy Piłsudskiego. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo chcielibyśmy na zewnątrz w Ogrodzie Bibliotecznym zorganizować 8. edycję Reading Party. To jest wydarzenie, które zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku i spotykamy się średnio raz w miesiącu, czasami co 6, co 7 tygodni i czytamy wspólnie, chociaż każdy z książek, książkę, którą przyniesie ze sobą. Natomiast my dbamy o odpowiednią oprawę muzyczną, taką, która sprzyja czytaniu. A w tej edycji ogłosimy również konkurs. Do wygrania są książki pisarzy i pisarek zaproszonych na wiosnę literacką, która już za miesiąc. Więc oprócz tego wspólnego czytania muzyki, którą przygotujemy, będzie jeszcze konkurs literacki. To w piątek, a dzień później, co prawda jesteśmy tylko partnerem tego wydarzenia, bo organizatorem jest Fundacja Ślady, ale udostępniamy przestrzeń na spotkanie z tłumaczką literatury hebrajskiej, z Magdaleną Sommer i będzie to też koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu Piotra Zarzyki i Kamila Janasa.
7: Z całą pewnością warto zwrócić uwagę na to wydarzenie, o której się rozpoczyna?
6: O godzinie 18 w bibliotece w sobotę, a jeszcze w ramach Tygodnia Bibliotek spotkanie z Grażyną Plebanek, to już we wtorek 12 maja o 17 też w bibliotece przy ulicy Piłsudskiego, więc serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić bibliotekę, a może było za mało pretekstów wcześniej. Nie tylko książki można wypożyczać w bibliotece, ale też brać udział w wydarzeniach, które organizujemy.
7: O, zdecydowanie tych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu nie brakuje. Po Tygodniu Bibliotek oczywiście jeszcze jest bardzo dużo wydarzeń, które są no, w zasadzie do końca miesiąca, ale do nich wrócimy, jeśli starczy nam tutaj czasu, bo niebawem, tak jak pan wspomniał, za miesiąc, 48. Radomska Wiosna Literacka, już 48. Radomska Wiosna Literacka, najeżona wydarzeniami jak dobre świąteczne ciasto rodzynkami, plus jeszcze mamy do tego targi wydawnicze nasze, radomskie. Najważniejsze wydarzenia, co się będzie działo? Wiosna startuje 6.
6: 6 czerwca i potrwa do 10 czerwca. Przez pierwsze dwa dni towarzyszyć jej będą targi wydawnictw regionalnych na Placu Kuracjego. Tak, rzeczywiście 48. edycja. Historia tego festiwalu, jednego z najstarszych cyklicznie odbywających się w Polsce, sięga lat 70. ubiegłego wieku.
7: Czyli wystartował w bardzo trudnych, ciężkich czasach.
6: Bardzo trudnych i to właśnie jest szczególnie ważne w tym roku, w którym obchodzimy 50. rocznicę protestu robotniczego z czerwca 76. roku. I oczywiście program Wiosny Literackiej bezpośrednio koresponduje z tymi wydarzeniami, a hasła przewodnie tegorocznej edycji to bunt, wolność, emancypacja i właśnie wokół tych tematów będziemy dyskutowali, rozmawiali z zaproszonymi na festiwal gośćmi. Korzystając z okazji przypomnę, bo chyba łatwo też o tym zapomnieć, mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej z taką dozą sentymentu podchodzimy do tego trudnego okresu PRL-u, do takiego czasu, który no, słusznie czy niesłusznie minął, ale pamiętajmy o tym, że to był bardzo trudny okres, jeśli chodzi o wolność słowa, o cenzurę i tym samym trudny czas na rynku wydawniczym.
7: Dla literatów, prawda? Tak, a z drugiej strony ta strona artystyczna, literacka była orężem,
6: drugim obiegu. Tak.
7: Tak jest. Było czymś, było i narzędziem walki, i takim narzędziem wspierania na duchu, budowania całej idei wolności. To dzięki temu się tak naprawdę udało.
6: No i właśnie próbujemy wrócić do tego aspektu w Wiośnie Literackiej zastanowimy się w trakcie tych 5 dni festiwalowych, czym dzisiaj dla nas jest wolność. Czy aby na pewno każde pokolenie nie powinno stać na straży tej wolności, nawet jeśli dziś nie mamy cenzury, nawet jeśli dziś w bibliotekach, w księgarniach możemy znaleźć każdą książkę, jaką byśmy chcieli tylko przeczytać, no to pytanie, czy ta wolność jest nam dana raz na zawsze? Mam pewną wątpliwość. No i pytanie, czym dzisiaj jest dla nas bunt, zwłaszcza dla tych nieco młodszych, dla młodszego pokolenia, więc będziemy nie tylko rozmawiali o książkach, o tekstach, o reportażach, ale będziemy mieli też na przykład ostatniego dnia w bibliotecznym ogrodzie graficiarzy, którzy będą przygotowywali graffiti o wolności. Będziemy mieli też wystawę prac z graffiti z Radomia. Kuratorem tej wystawy jest Szymon Wykrota, więc będzie też slam poetycki, który jest jednym z takich nurtów silnego buntu, zwłaszcza osadzonym w słowie bardzo, więc mam nadzieję, że ten program rzeczywiście trochę zmusi nas do refleksji nad tym, czym dzisiaj jest wolność, jak możemy ją nie tylko celebrować, ale też o nią dbać.
7: Trochę filozoficzne pytanie, ale tak naprawdę bardzo mocno osadzone w naszym życiu.
6: Tak, mamy nadzieję, że tak zostanie też odebrany ten program. Serdecznie zapraszam, żeby się z nim zapoznać. On już jest dostępny na naszej stronie internetowej.
7: I przypomnijmy, Wiosna Literacka startuje 6 czerwca, potrwa do 10 i w trakcie jej pierwszych dni wydarzeniem towarzyszącym są targi regionalne. Tak. Spotkań mnóstwo, do tego jeszcze na pewno wrócimy. Gdyby miał pan odpowiedzieć o tym najważniejszym, czy powiedzmy dwóch najważniejszych?
6: Powiedzmy, że szczególnie zapraszam na spotkania z zagranicznymi gośćmi, z francuską Anne Ser. W Polsce, w Radomiu, będzie polska premiera jej najnowszej książki, która znalazła się w ścisłym finale Nagrody Bookera. Książka pod tytułem Kapelusz w Lamparcie Centki, a Verena Kessler to Niemka, która napisała książkę pod tytułem Ewa i w Polsce będzie właśnie premiera w Radomiu tego spotkania. Poza tym na przykład spotkanie z Wojciechem Tochmanem, z Ziemowitem Szczerkiem, który przecież pochodzi z Radomia, więc jest na pewno sporo tych wydarzeń, na które warto przyjść. Będą panele dyskusyjne, będzie spotkanie z Teresą Opoką i ze świadkami wydarzeń z czerwca 76, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Bardzo tego jest dużo, a my oczywiście jeszcze wrócimy szczegółowo do wydarzeń 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Ja tymczasem bardzo dziękuję za spotkanie. Nie zdążyliśmy powiedzieć o całym mnóstwie wydarzeń. Będziemy to nadrabiać systematycznie.
6: Na pewno.
7: Dziękuję bardzo, a Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękuję za spotkanie i
6: dziękuję.
7: Rozmowę.
0: 87,7 Radio Radom. Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27. Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54. Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: W Radomiu środa w pełni ciepła. 25 stopni i bardzo przyjemne warunki w ciągu dnia. Wieczorem możliwe przejaśnienia, więc będzie spokojnie i bez pogodowych niespodzianek. Czwartek nieco chłodniejszy, około 20 stopni i przelotne, niewielkie opady deszczu w ciągu dnia. Klasyczna wiosenna mieszanka.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
8: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
9: Radio Radom.
0: Na program zaprasza sponsor Centrum Zoologiczne, oferujące karmy i akcesoria dla zwierząt. Radom Miła 17. Sponsorem programu jest Noe Park w Skarżysku Kamiennej, wielotematyczny park edukacji i rozrywki.
8: Radio Radom, moc miasta, moc kultury, moc muzyki. Jesteśmy z wami po południu, w pracy, w domu i w drodze. Dziś Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc pytanie pozostaje aktualne. Jaki jest twój największy dietetyczny grzeszek? Na antenie przebinęły się klasyki Nocne Podjadanie, Fit Tydzień kończący się w środę i legendarny schemat Od Jutra Dieta, który jakoś zawsze ma odroczony start. Dawajcie kolejne odpowiedzi. Radom słucha, Radom odpowiada. Witamy się po 17.
0: Radio Radom.
9: 87,7.

0: 87,7. Radio Radom.
1: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park. Organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach. Radom Warszawska 73. www.tendach.com.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio PS Video Merc. Studio filmu i fotografii. Radom, ulica Maratońska za Dębową.
4: Gorący hit.

0: gorący hit. Sponsorem programu było studio PS Video Merch, studio filmu i fotografii www.videomerch.pl.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Ten Dach, Radom Warszawska 73, www.tendach.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Centrum Zabaw Hula Park, organizator urodzin dla Twojego dziecka. Radom, ulica Przemysłowa 18B.
3: No i chyba mamy nowy rozdział w radomskim teatrze, co? I to taki, który no nie zaczyna się od próby generalnej, tylko od konkretnych decyzji. Jarosław Rabenda oficjalnie przejmuje stery Teatru Powszechnego na najbliższe lata. Człowiek, który zna teatr od środka, teraz będzie jeszcze decydował, co się na tej scenie wydarzy. No i teraz najciekawsze, to nie jest ktoś z zewnątrz na chwilę, tylko raczej ktoś, byłem tu tyle lat, mogę już rozstawiać dekoracje z zamkniętymi oczami. Zapowiada się teatr, który ma być i klasyczny, i współczesny, i trochę szalony repertuarowo. Czyli taki, w którym pewnie każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli nie wiedział, że w ogóle lubi teatr. W Radomiu się zmienił dyrektor, ale scena zostaje ta sama. Tylko wygląda na to, że teraz będzie grała jeszcze głośniej. To jest Radio Radom na 87,7 FM.
4: Radio Radom. 87,7. Reklama.
5: Remont? Nie musisz przepłacać.
6: Oh yeah!
5: Zapraszamy do nowego outletu płytek ceramicznych. Markowe płytki w niskich cenach. Outlet Płytek. Radom, ulica Gdyńska 35.
7: Gdyńska 35.
8: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu zatrudni osobę na stanowisko tokarz-ślusarz. Wymagania. Wykształcenie kierunkowe, minimum zawodowe, dobrze postrzegana umiejętność regeneracji podzespołów pojazdów ciężarowych oraz mechaniki pojazdowej, sumienność i odpowiedzialność. CV kandydata należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych i Wynagrodzeń MPK przy ulicy Wjazdowej 4 lub przesłać elektronicznie na adres praca@mpk.radom.pl do dnia 15 maja 2026 roku.
11: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z Wami, dla Was i wśród Was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z Wami.
12: Czy wiesz, gdzie w okolicy możesz skosztować prawdziwych polskich specjałów i doskonałych steków? Restauracja Karo w Mleczkowie przy ulicy Jana Pawła II 2 zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Nasze menu to esencja polskiej kuchni. Soczyste zrazy wołowe, ręcznie lepione pierogi oraz aromatyczna pieczona golonka. Dla miłośników mięs proponujemy wyśmienite steki, w tym sezonowane, przygotowane z najwyższą starannością.
13: Byłem w Karo z rodziną i wszyscy byliśmy zachwyceni. Jedzenie przepyszne, a atmosfera bardzo przyjemna.
12: Odwiedź restaurację Karo i przekonaj się sam. Rezerwacje pod numerem telefonu 660 004 005. Restauracja Karo. Smak tradycji i pasja do gotowania.
4: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Radio Radom 87,7.
1: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilona Jaroszek, zaprasza na wystawę Życie i twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle. W Spichlerzu z Wilkowa, na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowana zostanie wyjątkowa ekspozycja ukazująca dorobek jednego z najwybitniejszych polskich poetów w niezwykłej ludowej interpretacji. Rzeźby, płaskorzeźby i malarstwo na szkle. Osobiste opowieści Jana Kochanowskiego zakorzenione w kulturze ludowej. Wystawie towarzyszyć będą także warsztaty, zwiedzanie kuratorskie i strefa twórcza dla najmłodszych. Uroczysty wernisaż 8 maja o godzinie 16. Wystawa czynna będzie do 31 października. Więcej informacji na www.muzeum-radom.pl. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Wystawa odbywa się dzięki dotacji samorządu województwa mazowieckiego.
0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Sprzątanie bez kompromisów. Royal Cleaners. To sprzątanie obiektów służby zdrowia, hoteli oraz biur. Najwyższa jakość w standardzie. Royal Cleaners. Używamy sprzętu wiodących marek i wysokiej jakości ekologicznych środków czyszczących. Royal Cleaners. Szanujemy Twój czas i pieniądze. Sprawdź szczegóły na www.royalcleaners.pl lub zadzwoń 660 987 032.
3: Opowiem Wam o Tomatis Radom. Od kiedy chodzę tam na terapię, wszyscy mnie chwalą, że jestem grzeczna, lepiej się uczę, uważam na lekcjach, zapamiętuję, o czym mówi pani i ładnie odpowiadam. Oni pomagają też dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD. Mama też skorzystała, bo ma dużo stresu i była wiecznie zmęczona. Tobie też mogą pomóc. Sprawdź na tomatisradom.pl albo zadzwoń 600 970 017. Tomatis Radom. Posłuchaj na zdrowie.
4: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 87,7 Radio Radom.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16 x 18.
0: Kawałek mocy.

0: Kawałek mocy.
1: Sponsorem programu jest Salon Łazienek Bazar. Projektanci łazienek. Radom. Tartaczna 16x18.
2: Majówka w Muzeum Wsi Radomskiej zrobiła robotę. Człowiek wchodzi na chwilę, wychodzi po kilku godzinach z pytaniem, kiedy następna potańcówka. Były warsztaty, rzeźby, rękodzieło, no i cały ten klimat, gdzie nagle okazuje się, że drewno i dłuto potrafią bardziej wciągnąć niż nawet scrollowanie telefonu. Tak, to jest możliwe, kochani. No ale prawdziwy finał to oczywiście potańcówka na dechach, trochę tradycji, śmiechu i sporo ludzi, którzy nagle przypomnieli sobie, że taniec wcale nie potrzebuje apki czy instrukcji. Majówka zrobiła układ lata, nogi same wiedziały, co robić, nawet jeśli głowa w ogóle nie planowała tańczyć. To co, może teraz potańczymy razem na 87,7 FM? Śmiało!
0: Radio Radom 87,7.

0: Sponsorem programu był Noe Park w Skarżysku Kamiennej. Wielotematyczny park edukacji i rozrywki. Na program zaprosił sponsor Centrum Zoologiczne Radom Grzecznarowskiego 29 w Multivo Centrum. Radio Radom 87,7.
1: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
2: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego, na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
3: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
1: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
4: Ale nie mamy jednego elementu. Nie mamy pieniędzy. A na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
1: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
5: Wiadomości lokalne, Moc Miasta, Marzena Tarnowska. Zapraszam. Uczniowie z publicznej szkoły podstawowej nr 6 imienia Orła Białego w Radomiu wzięli udział w warsztatach w ramach projektu Złota Dziesiątka, czyli Mazowiecka Szkółka Dziennikarska Radia Radom. Tym razem młodzi uczestnicy skupili się na niezwykle aktualnych tematach dezinformacji, rzetelności dziennikarskiej, krytycznym myśleniu oraz zjawisku hejtu w sieci. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych, jak odpowiedzialnie tworzyć treści oraz jak reagować na mowę nienawiści.
6: I zajęcie było bardzo ciekawe. Pan nam cały temat przedstawił, wyjaśnił, zadawał pytania na czasie.
7: Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, na przykład jak rozpoznawać fake newsy, dezinformacje.
8: Zajęcia oceniam bardzo dobrze, było śmiesznie. No i fajne tematy były.
5: Warsztaty miały charakter praktyczny. Młodzież analizowała przykłady i uczyła się świadomego odbioru mediów. Finał 17. edycji projektu odbędzie się już jutro w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a patronat nad warsztatami objął wicemarszałek Rafał Rajkowski.
0: Moc kultury.
5: A w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można oglądać intrygującą wystawę młodego artysty. Kocham Cię, autorstwa Jędrzeja Bieńko, to propozycja, która już przyciąga uwagę środowiska artystycznego. 25-letni artysta dopiero rozpoczyna swoją drogę. Jednak jak powiedział na antenie Radia Radom kurator wystawy Paweł Witkowski, właśnie takie nazwiska warto dziś obserwować. Elektrownia konsekwentnie stawia na młodych twórców, dając im przestrzeń do debiutu i rozwoju.
8: Staramy się pokazywać takich artystów, którzy dopiero są na początku swojej kariery, żeby pokazać, że można odkrywać tych artystów, dawać im szansę. Nie pokazujemy tylko wielkich mistrzów, bo to jest łatwe, ale staramy się iść odważnie do przodu.
5: Jak dodał kurator, wystawa ma charakter bardzo osobisty i intuicyjny. Nie narzuca interpretacji, zaprasza widza do własnych przeżyć i emocji.
8: Świat Jędrzeja Bieńko jest taki niedopowiedziany. On sam nie lubi mówić o swojej sztuce, bardziej zaprasza do podróży, do jego świata. To jest oniryczny świat na granicy zjawy, ducha, jakichś mistycznych opowieści, historii.
5: Ekspozycja Kocham Cię będzie dostępna dla zwiedzających do 17 maja.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzy sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.
9: Sponsorem pogody jest Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
10: Dziś Radom i okolica trzyma wysoki wiosenny poziom. 25 stopni i ciepłe środowe popołudnie. Wieczorem niebo może się przejaśniać, więc dzień zakończy się w całkiem przyjemnej aurze. Jutro zmiana klimatu. 20 stopni i w ciągu dnia możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Pogoda spokojna, ale warto mieć ją pod ręką.
0: Słonecznej pogody życzy sponsor Cukiernia Słupek, oferująca torty komunijne. Radom, ulica Słowackiego 190.
9: Sponsorem pogody był Jazienicki, dostawca traktorków koszących Oleomak i innych maszyn ogrodowych. Radom, ulica Wernera 54.
0: Zawsze dobrej pogody na drogach życzył sponsor Prasek Dealer MG w Radomiu. Ulica Czarnieckiego 25/27.

0: Radio Radom 87,7. Reklama.
1: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej? Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Reklama. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

Radio Radom 87,7. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: walka z żywiołem trwa. Za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
0: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
0: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.

0: 87,7. Radio Radom. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Enea Wytwarzanie. Moc i energia. Jesteśmy z wami, dla was i wśród was. Od lat wspieramy najważniejsze wydarzenia sportowe w regionie, bo wierzymy, że pozytywna energia płynie ze wspólnego działania. Enea Wytwarzanie. Energia, która łączy. Energia, która daje siłę. Energia, która jest z wami.
7: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zamieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
8: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
9: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

0: Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio Radom. Radio Radom. Reklama. Radio Radom realizuje 17. edycję Mazowieckiej Szkółki Dziennikarskiej Złota Dziesiątka. Wyjątkowe warsztaty dla uczniów starszych klas szkół podstawowych prowadzone przez dziennikarzy Radia Radom. Zobacz relacje na portalach radioradom.pl i mocmiasta.pl. Razem możemy przeciwdziałać dezinformacji wśród młodzieży. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planujesz konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe? Restauracja i hotel Caro w Mleczkowie to idealne miejsce na profesjonalne wydarzenia. Nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w video wall 6x4 metry, doskonałe nagłośnienie i szybki internet zapewnią najwyższy komfort pracy.
1: Nasza konferencja w hotelu Caro była perfekcyjna. Świetna organizacja, nowoczesne wyposażenie i doskonałe zaplecze gastronomiczne.
0: Oferujemy pełną obsługę cateringową, komfortowe noclegi oraz bezpłatny, monitorowany parking. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 608 058 459. Hotel Caro. Twój partner w biznesie. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: Rekordowe liczby maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
1: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
2: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
3: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
1: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
4: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
1: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
0: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
5: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
0: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
6: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
0: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern PSG za godzinę o 21:00.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kupiłeś auto i zaczyna się. Koło dwumasowe 1000. Zawieszenie kolejne 2000. Turbo 3000. Silnik bezcenny. Kto da więcej?
3: Nie licytuj swojego portfela z usterkami. Motoraporter.com. Rzeczoznawcy, którzy sprawdzą dla Ciebie samochód przed zakupem na terenie całego kraju. Bez wychodzenia z domu. Oszczędź nerwy i pieniądze. Jeden błąd przy zakupie auta może kosztować więcej niż nasze sprawdzenie. Motoraporter.com. Zanim kupisz, sprawdź.
4: W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie. Wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu.
0: Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

Radio Radom 87,7. Moc muzyki, moc kultury, moc miasta. Radio Radom.

0: 97,7. Radio Radom.
1: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
2: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
2: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
3: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

reklama. W najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 16, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprasza na monodram Doroty Landowskiej, inspirowany książką Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak. Stryjeńska, Let's Dance, Zofia, to poruszająca opowieść o życiu Zofii Stryjeńskiej, jednej z najwybitniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. To opowieść o pasji, miłości, stracie i cenie wolności twórczej. Na scenie tylko ona, a w niej całe życie. W roli głównej Dorota Landowska. Scenariusz Anna Duda. Reżyseria Joanna Lewicka. Bilety w kasie muzeum i na kupbilecik.pl. Zapraszamy do Czarnolasu. Reklama. Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom.

Moc muzyki. Moc kultury. Moc miasta. Radio Radom. Radio.

0: Radio Radom 87,7.
1: W ogniu już ponad 500 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
2: Momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem. Nie?
3: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
1: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
1: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR 4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
6: Przed mikrofonem Bartłomiej Stryjski. Zapraszam na magazyn lokalny Radomia i regionu. Posłuchajmy, czym żyje Radom i region radomski. Zostańcie z nami na antenie Radia Radom na 87,7 FM.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
7: Jacek Sochaj, witam i zapraszam. A w naszym studiu gości Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza. Dzień dobry.
8: Witam pana, witam państwa.
7: Panie marszałku, zacznijmy od ogromnej inwestycji. Opiewającej na kwotę blisko 80 milionów złotych. Chodzi oczywiście o serwisownię. Był pan na miejscu, widział pan ten obiekt. Jakie wrażenie robi?
8: No tak, ja czynnie uczestniczyłem w powstawaniu tego obiektu, byłem kilkukrotnie na placu budowy. No proces bardzo długi, tak, to trzeba powiedzieć jasno, że nie był to łatwy proces inwestycyjny, ale okazał się, myślę, że dużym sukcesem. Zakorzenimy koleje mazowieckie już na ziemi radomskiej. Bardzo chciałem to doprowadzić kilka lat do końca, tak, kilka lat to zajęło. Mówiąc o tych kwotach, które całościowo stanowią pewnie ponad 100 milionów, bo kwestia wykupu też działek, które, na których robiliśmy rozjazdy, automatykę, różnego rodzaju poszczególne inne elementy, no tak jak mówię, to przekroczy ponad 100 milionów złotych. Ważne, że mamy tą serwisownię. Również ważne jest to, że zakładaliśmy 50, maksymalnie 50 miejsc pracy. Dzisiaj to już jest 160, a kto wie, co będzie jutro.
7: A tak realnie, oprócz tych miejsc pracy, które, o których pan przed momentem wspomniał, co to tak naprawdę znaczy dla naszej części Mazowsza?
8: Przede wszystkim mamy jedyną w tej części województwa bazę utrzymaniowo-naprawczą. Ta baza jest jedną z nowocześniejszych w Polsce, pewnie też w Europie. Ta baza jest pomyślana w ten sposób, żeby dokonywać przeglądów wszystkich pociągów, nie tylko tych, które będą zakupione dla obsługi połączeń radomskich, a więc tych dwuczłonowych EZ-ów z PES-y Bydgoszcz, które się właśnie tworzą i pierwszy się pojawi pewnie koło sierpnia. No warto tu dodać, że ta wartość tego kontraktu to 580 milionów. Więc no to będzie skok cywilizacyjny. I ta baza rzeczywiście ma możliwość zarówno przeglądów czy napraw zarówno piętrusów tak zwanych, czy ewentualnie pięcioczłonów, czy pięcioczłonowych EZ-ów. Ma prawie 100 metrów długości, więc to jest fajne. Oczywiście tam jest mnóstwo innych elementów typu suwnice potrzebne do dźwignięcia jakichś pudeł czy innych ciężkich rzeczy. Natomiast jest również myjka automatyczna, która będzie po prostu dbała o czystość tych pociągów. Więc estetyka, nowe pociągi, nowa jakość. Jak to wszystko zsumujemy, to pewnie około 700 milionów złotych ulokowane czy zaangażowane tu w ziemię radomską. To bardzo cieszy, bo to jest taki moment, jeden z pewnie wielu, ale ten też taki bardzo ważny. Zależało mi na tym, mnie jako członkowi zarządu, który odpowiada za koleje mazowieckie, w ogóle za koleje regionalne w województwie, aby ulokować tą serwisownię. O niej się dużo mówiło, czyniono jakieś starania, ale no niestety to wtedy nie było możliwe, dzisiaj już jesteśmy po fakcie.
7: Ładnie to się zbiegło w czasie, taki trochę prezent na dziesięciolecie piastowania stanowiska. Trochę takie pana dziecko.
8: To bardzo, tak. Bardziej bym powiedział też na dwudziestolecie funkcjonowania kolei mazowieckich, tak? 20 lat, mnóstwo działań. Oczywiście mnóstwo też czasami krytycznych jakichś takich sygnałów, które też dobiegały, dotyczące kwestii składów, tych modernizowanych EZ-ów starych, tych 57 AM-ów. Ja to wszystko oczywiście brałem sobie też do serca, ale wiedziałem, że jeżeli mamy to zrealizować, to nie róbmy tego na zasadzie takiego cykania, jeden pociąg, drugi, bo one się pojawiają i te pięcioczłony, również też stadlerowskie, będą się na połączeniach Radom-Warszawa pojawiały, natomiast zależało mi, żeby tu w tym subregionie pojawiły się nowoczesne pociągi, one takie będą, bo trójki, elfy są jednym z nowocześniejszych składów, które dzisiaj są produkowane w Polsce.
7: Zostawiamy temat kolei, panie marszałku, przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest Sejmik Województwa, ten już 19 maja organizowany w Radomiu. Co na tym sejmiku będzie podnoszone?
8: No przede wszystkim tak, to jest konsekwencja decyzji pana przewodniczącego Ludwika Rakowskiego, który zapowiedział, że sejmiki będą się odbywały też w formule wyjazdowej. Przypomnę tylko, że pierwszy odbył się w Płocku, drugi w Ciechanowie. Trzeci, co prawda to nie jest czerwiec, bo czerwiec jest już... Czerwiec to taka sesja, gdzie będziemy też rozmawiać o absolutorium, więc będzie nas tutaj obserwowało pewnie dużo też ważnych kwestii. Natomiast intencją pana przewodniczącego, również klubu Koalicji Obywatelskiej, jest to, żeby uhonorować, uczcić ta 50. rocznicę Radomskiego Czerwca, ale jednocześnie oczywiście ten charakter tego sejmiku będzie taki bardzo uroczysty. Myślę, że będzie czas na też podsumowania tego, co się wydarzyło, zaangażowane środki w subregion w ramach funkcjonowania ponad 25 lat samorządu województwa mazowieckiego. No i sprawy też bieżące, te, które musimy gdzieś jakieś zmiany w wieloletniej prognozie finansowej czy innych działaniach podejmować standardowe jako radni sejmiku województwa.
7: Panie marszałku, region radomski to także kolejne ogromne pieniądze tak naprawdę na projekty edukacyjne, ale nie tylko, bo mamy koło gospodyń wiejskich, mamy ochotnicze straże pożarne. To są bardzo duże środki. W tym momencie te instrumenty już weszły w życie. Czekamy na rozstrzygnięcia. Jakie środki tak naprawdę i na co mogą uzyskać zarówno koło gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, ale też chciałem zapytać, tak jak powiedziałem słowem wstępu, te projekty edukacyjne.
8: No tak, to zacznijmy od tego, że tu jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to rzeczywiście dysponujemy takimi trzema instrumentami, a więc modernizacja powiedzmy tej części operacyjnej, a więc garażu, tam części przyległych i tu możemy rzeczywiście wesprzeć kwotą 40 tysięcy, również zakup sprzętu, tak zwane współfinansowanie 50 na 50, 50% gmina, 50% my dokładamy do zakupu sprzętu ochrony osobistej, czy w ogóle sprzętu ratowniczo-gaśniczego i również wsparcie dla zakupu lekkiego, średniego czy ciężkiego wozu bojowego. Jeżeli chodzi o KGW, no to jest w ogóle już zakup oczywiście sprzętu czy strojów. To wszystko również będzie rozstrzygane, jak nie mam na najbliższym sejmiku województwa, a więc 19 w Radomiu, przyjęte przez radnych, oczywiście z propozycją Zarządu Województwa Mazowieckiego, czy po tych wszystkich procedurach. Jeżeli chodzi o projekty edukacyjne, dużo by mówić i tak sobie myślę, który by warto podkreślić.
7: Miałem o choćby, złotą dziesiątkę.
8: Złota dziesiątka, tak, tak. Mazowiecka Szkółka Dziennikarska. To jest projekt, który rzeczywiście od wielu lat już prowadzone, przez zresztą też bardzo mocno promowany u was w Radiu Radom, ale dotyka bezpośrednio kwestii też świadomości, czy pozyskania umiejętności też poruszania się po internecie, po tych wszystkich, jak odróżnić fake news od prawdziwej informacji.
7: To jest ten ostatni temat, jest myślę, szczególnie ważny w tych czasach.
8: To jest na czasie i to już ponad 2,5 tysiąca bodajże dzieci szkół podstawowych mają tą świadomość, to mnie bardzo cieszy. Kolejna edycja, za chwilę rozstrzygnięcie złotej dziesiątki, zdaje się, że jutro.
7: Tak jest. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję bardzo. Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
7: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
0: Radio Radom 87,7.
9: Joanna Stachurska-Ruszkowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Gościem jest Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Panie dyrektorze, w zasadzie to tak jak rozmawialiśmy, to tych wydarzeń jest tyle, że musieliśmy się zastanowić, od czego zacząć. A zaczniemy od tego, co najbliżej, czyli od Tygodnia Bibliotek, który już puka do drzwi, czyli kiedy zaczynamy.
10: Od 8 do 15 maja to Tydzień Bibliotek ogłoszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i to już jest 23. edycja tego wydarzenia, ogólnopolskiego oczywiście. W programie wydarzeń oczywiście nie mogło zabraknąć Radomskiej Biblioteki i przygotowaliśmy dla mieszkańców Radomia i naszego regionu radomskiego trzy wydarzenia, na które serdecznie zapraszam. W piątek, 8 maja o 17 spotykamy się przed wejściem do Biblioteki Głównej przy Piłsudskiego. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo chcielibyśmy na zewnątrz w ogrodzie bibliotecznym zorganizować 8. edycję Reading Party. To jest wydarzenie, które zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku i spotykamy się średnio raz w miesiącu, czasami co 6, co 7 tygodni i czytamy wspólnie, chociaż każdy z książkę, którą przyniesie ze sobą. Natomiast my dbamy o odpowiednią oprawę muzyczną, taką, która sprzyja czytaniu. A w tej edycji ogłosimy również konkurs. Do wygrania są książki pisarzy i pisarek zaproszonych na wiosnę literacką, która już za miesiąc. Więc oprócz tego wspólnego czytania muzyki, którą przygotujemy, będzie jeszcze konkurs literacki. To w piątek, a dzień później, co prawda jesteśmy tylko partnerem tego wydarzenia, bo organizatorem jest Fundacja Ślady, ale udostępniamy przestrzeń na spotkanie z tłumaczką literatury hebrajskiej, z Magdaleną Sommer, i będzie to też koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu Piotra Zarzyki i Kamila Janasa.
9: Z całą pewnością warto zwrócić uwagę na to wydarzenie, o której się rozpoczyna.
10: O godzinie 18 w bibliotece w sobotę, a jeszcze w ramach Tygodnia Bibliotek spotkanie z Grażyną Plebanek, to już we wtorek 12 maja o 17 też w bibliotece przy ulicy Piłsudskiego, więc serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić bibliotekę, a może było za mało pretekstów wcześniej. Nie tylko książki można wypożyczać w bibliotece, ale też brać udział w wydarzeniach, które organizujemy.
9: O, zdecydowanie tych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu nie brakuje. Po Tygodniu Bibliotek oczywiście jeszcze jest bardzo dużo wydarzeń, które są w zasadzie do końca miesiąca, ale do nich wrócimy, jeśli starczy nam tutaj czasu, bo niebawem, tak jak pan wspomniał, za miesiąc, 48. Radomska Wiosna Literacka, już 48. Radomska Wiosna Literacka, najeżona wydarzeniami jak dobre świąteczne ciasto rodzynkami, plus jeszcze mamy do tego targi wydawnicze nasze, radomskie. Najważniejsze wydarzenia, co się będzie działo? Wiosna startuje 6.
10: 6 czerwca i potrwa do 10 czerwca. Przez pierwsze dwa dni towarzyszyć jej będą targi wydawnictw regionalnych na Placu Kurackiego. Tak, rzeczywiście 48. edycja. Historia tego festiwalu, jednego z najstarszych cyklicznie odbywających się w Polsce, sięga lat 70. ubiegłego wieku.
9: Czyli wystartował w bardzo trudnych, ciężkich czasach.
10: Bardzo trudnych. I to właśnie jest szczególnie ważne w tym roku, w którym obchodzimy 50. rocznicę protestu robotniczego z czerwca 76. roku. I oczywiście program Wiosny Literackiej bezpośrednio koresponduje z tymi wydarzeniami, a hasła przewodnie tegorocznej edycji to bunt, wolność, emancypacja. I właśnie wokół tych tematów będziemy dyskutowali, rozmawiali z zaproszonymi na festiwal gośćmi. Korzystając z okazji, przypomnę, bo chyba łatwo też o tym zapomnieć. Mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej z taką dozą sentymentu podchodzimy do tego trudnego okresu PRL-u, do takiego czasu, który słusznie czy niesłusznie minął, ale pamiętajmy o tym, że to był bardzo trudny okres, jeśli chodzi o wolność słowa, o cenzurę i tym samym trudny czas na rynku wydawniczym.
9: Dla literatów, prawda? Tak, a z drugiej strony ta strona artystyczna, literacka była orężem,
10: drugim obiegu, tak.
9: Tak jest. Było czymś, było i narzędziem walki, i takim narzędziem wspierania na duchu, budowania całej idei wolności. To dzięki temu się tak naprawdę udało.
10: No i właśnie próbujemy wrócić do tego aspektu w Wiośnie Literackiej. Zastanowimy się w trakcie tych 5 dni festiwalowych, czym dzisiaj dla nas jest wolność. Czy aby na pewno każde pokolenie nie powinno stać na straży tej wolności, nawet jeśli dziś nie mamy cenzury, nawet jeśli dziś w bibliotekach, w księgarniach możemy znaleźć każdą książkę, jaką byśmy chcieli tylko przeczytać, no to pytanie, czy ta wolność jest nam dana raz na zawsze? Mam pewną wątpliwość. No i pytanie, czym dzisiaj jest dla nas bunt, zwłaszcza dla tych nieco młodszych, dla młodszego pokolenia, więc będziemy nie tylko rozmawiali o książkach, o tekstach, o reportażach, ale będziemy mieli też na przykład ostatniego dnia w bibliotecznym ogrodzie graficiarzy, którzy będą przygotowywali graffiti o wolności. Będziemy mieli też wystawę prac z graffiti z Radomia. Kuratorem tej wystawy jest Szymon Wykrota. Więc będzie też slam poetycki, który jest jednym z takich nurtów silnego buntu, zwłaszcza osadzonym w słowie bardzo. Więc mam nadzieję, że ten program rzeczywiście trochę zmusi nas do refleksji nad tym, czym dzisiaj jest wolność, jak możemy ją nie tylko celebrować, ale też o nią dbać.
9: trochę filozoficzne pytania, ale tak naprawdę bardzo mocno osadzone w naszym życiu.
10: Tak, mamy nadzieję, że tak zostanie też odebrany ten program. Serdecznie zapraszam, żeby się z nim zapoznać. On już jest dostępny na naszej stronie internetowej.
9: I przypomnijmy, Wiosna Literacka startuje 6 czerwca, potrwa do 10 i w trakcie jej pierwszych dni wydarzeniem towarzyszącym są targi regionalne. Tak. Spotkań mnóstwo, do tego jeszcze na pewno wrócimy. Gdyby miał pan odpowiedzieć o tym najważniejszym, czy powiedzmy dwóch najważniejszych?
10: Powiedzmy, że szczególnie zapraszam na spotkania z zagranicznymi gośćmi, z francuską Anne Serre. W Polsce, w Radomiu, będzie polska premiera jej najnowszej książki, która znalazła się w ścisłym finale Nagrody Bookera. Książka pod tytułem Kapelusz w Lamparcie Centki. A Verena Kessler to Niemka, która napisała książkę pod tytułem Ewa i w Polsce będzie właśnie premiera w Radomiu tego spotkania. Poza tym na przykład spotkanie z Wojciechem Tochmanem, z Ziemowitem Szczerkiem, który przecież pochodzi z Radomia, więc jest na pewno sporo tych wydarzeń, na które warto przyjść. Będą panele dyskusyjne, będzie spotkanie z Teresą Opoką i ze świadkami wydarzeń z czerwca 76, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Bardzo tego jest dużo, a my oczywiście jeszcze wrócimy szczegółowo do wydarzeń 48. Radomskiej Wiosny Literackiej. Ja tymczasem bardzo dziękuję za spotkanie. Nie zdążyliśmy powiedzieć o całym mnóstwie wydarzeń. Będziemy to nadrabiać systematycznie.
10: Na pewno.
9: Dziękuję bardzo, a Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Przemysław Czaja, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękuję za spotkanie.
10: Dziękuję.
0: Radio Radom 87,7.
7: Jacek Sochaj, witam i zapraszam. Gościem jest Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi. Dzień dobry, panie burmistrzu.
11: Dzień dobry.
7: Panie burmistrzu, na świeżo. Jesteśmy jeszcze przed majówką, po sesji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, podczas której to podjęto bardzo ważne decyzje, chociażby uchwalenie nowego planu ogólnego. Co w związku z tym tak naprawdę czeka mieszkańców? Czy jakieś takie realne zmiany będą odczuwalne od tego momentu?
11: Znaczy nie, wydaje mi się, że nie, bo plan ogólny zastępuje studium uwarunkowań, więc jest tylko dokumentem, na podstawie którego zmienia się plany zagospodarowania przestrzennego. Nasza gmina objęta była od 2004 roku właściwie w całości planem zagospodarowania przestrzennego i naszym celem było utrzymanie tego, co już mieliśmy w planie zagospodarowania i plan ogólny właściwie odzwierciedla to, co ten plan zawierał przez te lata, więc dopóki nie zmienimy planów miejscowych, obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, ten, który mamy, a plan ogólny jest podstawą do tego, żeby właśnie w kierunku tych zmian zatwierdzonych w planie ogólnym zmieniać te plany szczegółowe.
7: Panie burmistrzu, bo to wygląda trochę też tak, że każda gmina ma swoje konkretne problemy i różnie to bywało. Konsultacje społeczne też pokazały bardzo często te potrzeby mieszkańców. A w waszym przypadku jak wyglądała droga do tego uchwalenia?
11: U nas ta droga, powiem szczerze, nie była jakaś wyboista, ponieważ właśnie mamy plan zagospodarowania i on stanowi fundament do tego, żeby rozmawiać o planie ogólnym. Wiem, że gminy, które nie mają planów zagospodarowania przestrzennego, mają dużo wniosków i dużo problemów z tym, aby zaspokoić jakby potrzeby mieszkańców i żądania mieszkańców związane przede wszystkim z zabudową jednorodzinną, bo mieszkańcy chcą budować się wszędzie niemalże.
7: No i teoretyczny potencjalny podział nieruchomości w postaci działek.
11: Dokładnie.
7: Tak?
11: I wszyscy by chcieli, żeby wszędzie były działki budowlane. Oczywiście tak być nie może, bo plan zagospodarowania przestrzennego czy plan ogólny ma uporządkować przestrzeń, więc nie może być wszędzie budynków, tak? Nie może być w środku pola zabudowy jednorodzinnej, bo wiąże się z tym różnego rodzaju problemy, koszty doprowadzenia infrastruktury, budowy dróg i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my mieliśmy to szczęście, że mamy plan zagospodarowania przestrzennego. On może nie jest doskonały, ale stanowił fundament, ku temu, żeby opracować plan ogólny. I udało się to zrobić bez większych jakby uwag, bo mieliśmy tylko tam ponad 100 uwag do planu. Oczywiście niektóre zostały wzięte pod uwagę, niektóre nie. Niektóre nie mogły być po prostu wzięte pod uwagę, bo pamiętajmy, że każda gmina jest również pod przepisami tymi krajowymi, czyli dotyczącymi głównie terenów zalewowych, korytarzy ekologicznych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być uwzględnione w planach ogólnych. Niestety nie zawsze jest to zgodne z wolą wnioskodawców, mieszkańców, którzy patrzą na temat troszkę inaczej.
7: To przechodzimy do kolejnego tematu. Chciałem zapytać o budowę dworca. Jak wygląda ta sytuacja w tym momencie? Na jakim etapie?
11: Nawet dzisiaj jadąc tutaj do Radomia, przyjeżdżam zawsze koło właśnie nowego dworca. W tej chwili prace już wyszły z budynku. Widzę, że prowadzone są już na drogach dojazdowych jakby, czyli na terenie wokół dworca. Wykopy są zrobione pod drogi, pod perony, więc te prace jakby posuwają się do przodu i na dzień dzisiejszy po rozmowach z wykonawcą raczej we wrześniu powinien dworzec być gotowy do użytku i trzymamy jakby za słowo, natomiast wiemy, że różne rzeczy po drodze się zdarzają, jak to przy budowiach, ale na razie idzie to wszystko zgodnie z planem.
7: Zdecydowanie to ta inwestycja, która jest bardzo wyczekiwana przez nie tylko mieszkańców, ale wszystkich tych, którzy do Białobrzegów trochę bliska.
11: No przeze mnie też jest to oczekiwane, bo ja jestem ciekaw, jak ona wpłynie na ten rozwój komunikacji tej autobusowej. Liczę na to, że będzie to znowu taki fundament do tego, żeby tą komunikację rozwinąć i mamy na to jakiś plan, mamy już pewne porozumienia podpisane z przewoźnikami, więc zobaczymy spokojnie, wybudujmy, stwórzmy bazę, która będzie służyła mieszkańcom, a wtedy myślę, że i przewoźnicy też się trafią, pod warunkiem oczywiście, że będą klienci. A myślę, że świat zmierza w tym kierunku, że ten transport publiczny będzie się rozwijał, bo być może za jakiś czas nie wjedziemy do centrów dużych miast i będzie trzeba tylko poruszać się komunikacją taką zbiorową. Ale zobaczymy, to jest plan na przyszłość i myślę, że powoli i konsekwentnie będziemy go realizować.
7: No panie burmistrzu, trzeba myśleć przede wszystkim także o turystach i przyjezdnych, chociażby tych, którzy będą chcieli odwiedzić tereny nadpiliczne, a tam powoli dobiegają końca ostatnie prace.
11: No na przykład od 1 maja na Jeziorze Wschodnim mamy fontannę, wieczorem podświetlona, fajnie to wygląda. Też widzę, przyciąga wiele osób, którzy robią zdjęcia i tak dalej. To nie koniec prac na tych terenach. Za chwilę będziemy robili stanowisko kamperowe, już o tym kiedyś mówiłem, informację turystyczną, pomosty dla wędkarzy, molo, mostek się kończy już jakby budowa tej przeprawy przez kanał przy Jeziorze Wschodnim, więc wiele się tam dzieje i już te weekendy ciepłe pokazały, że te potrzeby są po prostu i tam nie ma gdzie zaparkować samochodu. Cieszę się, o to chodziło i zapraszam wszystkich do Białobrzegów, a już gastronomia tam też ruszyła na terenach nadpilicznych. No i hotel też powoli dobiegają końca pracy, więc będzie restauracja, będzie gdzie spędzić wolny czas. Kąpielisko nad Pilicą też ruszy od lipca, więc będzie się działo.
7: No to taką okazją do tego, żeby odwiedzić Białobrzegi i zobaczyć na nowo tereny nadpiliczne, niech będą majowe dni Białobrzegów, które przed nami.
11: No właśnie.
7: Co w tym roku?
11: No w tym roku bardzo bogaty program, właściwie już zaczyna się w ten weekend biegiem Pilicy, który też będzie bieg na most, więc będzie można zobaczyć te tereny nadpiliczne. Impreza, już mamy więcej zapisów niż w roku ubiegłym, więc około myślę 300 biegaczy wystartuje w tych zawodach. Fajnie, cieszymy się. Oprócz tego już mamy ponad 500 zapisów dzieci, więc duża impreza. Cieszymy się, już 9. edycja. Myślę, że to się sprawdziło i będziemy to kontynuować. A oprócz tego koncerty, Moto Day, Dzień Dziecka, wszystko praktycznie nad Pilicą. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Będzie się działo.
7: Zapraszamy tym bardziej, że warto tutaj podkreślić, że patronat nad wydarzeniem objęło Radio Radom, więc z podwójną mocą zapraszamy do Białobrzegów na majowe dni. Ale chciałem zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną inwestycję na sam koniec naszej rozmowy. Chodzi o cyberbezpieczeństwo w wodociągach. Ponad 1 200 000 zł to dotacja, dofinansowanie przyznane z Krajowego Planu Odbudowy co ważne podkreślenia, to jest 100% kosztów tej inwestycji, co w ramach tego zadania uda się wykonać.
11: No tutaj nasz dyrektor wodociągów Michał Piątek ma taki dar, że unowocześnia jakby te wodociągi, i on ten wniosek napisał, super, udało się pozyskać. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach, żeby przy tych atakach hybrydowych, przy tym niebezpieczeństwie, które idzie ze wschodu, żeby te wszystkie elementy, a to jest struktura krytyczna, były zabezpieczone i myślę, że ten program pozwoli nam cyberbezpiecznie mieć wodociągi po prostu, z czym się wiąże oczywiście dużo, dużo pracy, ale te pieniądze nam pozwolą to wprowadzić jeszcze na wyższy poziom niż jest.
7: I tutaj stawiamy dzisiaj kropkę. Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo za
11: rozmowę.
7: A my zbliżymy się jak zwykle. Jacek Sochaj.
0: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
9: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest Jarosław Rabenda, do niedawna pełniący funkcję dyrektora, ale świeża sprawa, już dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam Państwa.
9: I gratuluję serdecznie. Dziękuję. W imieniu całej ekipy Radia Radom gratulujemy tej funkcji. No i tak naprawdę to zaszczyt, ale i duże wyzwanie.
12: No tak, tak. Zwłaszcza jeżeli jest się z tego zespołu. Ja 35 lat temu przyjechałem do Radomia i zdecydowałem się całkowicie świadomie na związanie swojego życia z tym teatrem, więc ta odpowiedzialność jest ogromna. Z jednej strony jest mi łatwiej, bo ja wszystko znam. Tak? Ten teatr nie ma dla mnie tajemnic. Jego wydolność produkcyjna, możliwości, tak. Tam nie ma tajemnic. Znam jego mocne, słabe strony, wszystkie. Natomiast z drugiej strony, to jest ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Ale ja lubię wyzwania, więc mam nadzieję.
9: Prezydent Witkowski powiedział, to jest najlepszy plan dla radomskiego teatru. A jaki plan na radomski teatr ma Jarosław Rabenda?
12: Przede wszystkim zapraszam Państwa do Teatru Powszechnego, takiego jak ma w nazwie. A to oznacza, że to ma być teatr, który odpowiada na możliwie najszersze spektrum zainteresowania widzów. To znaczy, że to będzie teatr zarówno dla tych, którzy przyjdą na, nie wiem, antyczny dramat, ale też dla tych, którzy przyjdą na współczesną brytyjską farsę. Że to będzie zgodnie z oczekiwaniem organizatora, pana prezydenta, że to będzie teatr, który będzie spełniał swoje funkcje edukacyjne, czyli zaprosi z jednej strony na lekturę szkolną, porządnie przygotowaną, czytelną, taką, którą wspomagać będziemy edukację w Radomiu, ale też z drugiej strony będzie reagował na najważniejsze zdarzenia społeczne, czyli będzie takim teatrem też interwencyjnym, który będzie nam mówił o kondycji człowieka XXI wieku, bo tylko takie spektakle są ważne, one rezonują.
9: Teatr musi być żywy.
12: Musi być żywy i musi reagować. Czy wreszcie swoje funkcje rozrywkowe spełni, oczywiście. Zaprosimy na musicale, zaprosimy dzieci na porządnie przygotowane bajki, jak ostatnie dzieci z Bullerbyn na przykład, pięknie przyjęte, fajnie przyjęte. I tak dalej, więc mam nadzieję, że to będzie taki teatr, w którym takie może wyświechtany ten frazes, że każdy sobie znajdzie coś dla siebie, ale taki on musi być, jeżeli to jest jedyny teatr w promieniu 80 kilometrów.
9: Musi spełniać oczekiwania szerokiego grona, żebyśmy nie jeździli po każdą rzecz do Warszawy.
12: Wszystkie próby specjalizacji w tym teatrze skończyły się katastrofą frekwencyjną, przede wszystkim odpływem ludzi. Mieliśmy takie przykłady przed laty, już nie chcę do nich wracać. To się nie sprawdza. Tutaj sprawdza się teatr eklektyczny, powszechny dla największej możliwie liczby odbiorców.
9: Czekamy na te propozycje. Dużo już jest premier. Oczywiście ten nowy sezon będzie się różnił od tego, co mamy teraz?
12: Ten nowy sezon z niczym się nie da porównać. Ponieważ to jest sezon ogromnych wyzwań. Przede wszystkim zacznie się od Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego, 17 już, ostatniego w starej formule.
9: No właśnie, będzie zmiana. Jak będzie wyglądać?
12: No to jest pieśń przyszłości. Ten jeszcze się musi odbyć w starej formule, bo czasu jest za mało na radykalne zmiany. Natomiast potem jeszcze włączymy się do obchodów 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76.
9: I co z tej okazji?
12: I wyprodukujemy spektakl Teresy Opoki Na ścieżkach zdrowia, to się nazywa. Andrzej Sadowski będzie reżyserował, tam będzie ogromna machina teatralna użyta, ogromna obsada, cała machina teatralna będzie zaangażowana w to przedstawienie. Pod koniec listopada będzie premiera. Potem oczywiście tradycją naszą jest to, że w Sylwestra mamy farsę jakąś rozrywkową, krótko mówiąc, nasz chleb. Mhm. Natomiast później jest jeszcze jedno wyzwanie, jakby tego było wszystkiego mało, bo przecież przed nami 50. rocznica istnienia Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. No trzeba będzie to uczcić.
9: Bardzo wyjątkowy rok. Czy bardzo. Już jakieś plany macie? Czy to dopiero wszystko będzie się rodziło?
12: Na Festiwal Gombrowiczowski przygotowuje premierę Mikołaj Grabowski. No wielki twórca Teatru Gombrowicza. Na rocznicę między innymi pracuje już Maciej Wojtyszko, wielka postać polskiego teatru. Przygotowuje nowy tekst takiego, jednego z pierwszych przebojów Teatru Powszechnego w Radomiu z lat 80., początku lat 80. Jeden z najsłynniejszych wtedy spektakli to był Żołnierz Królowej Madagaskaru. Dzisiaj to już jest trochę ramota, bo to Stanisław Dobrzeński i Julian Tuwim napisali, więc, a ponieważ prawa autorskie już dawno wygasły, więc Maciej, uzgodniliśmy z Maciejem Wojtyszko, że on napisze nowy tekst na bazie tamtego. Dopisze do tego piosenki i zrobimy z tego jakieś niezwykłe wydarzenie w nawiązaniu do tego, co było dawno, dawno, dawno temu. To się ma zacząć na słynnym radomskim lotnisku, a potem będzie tylko lepiej.
9: No to zobaczymy. Bardzo zaskakujące.
12: Zobaczymy. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Jeszcze nie mam ostatecznej wersji tego tekstu, ale to, co już mam, wygląda naprawdę interesująco. No a Maciej Wojtyszko, jak Państwo wiedzą, jest twórcą wybitnym. U nas przecież wspaniałe spektakle zrobił Ania z Zielonego Wzgórza czy Damy i Huzary. To były ogromne przeboje. Tłumy ludzi na wszystkich tych spektaklach zawsze.
9: Dużo zmian.
12: Wspaniale przyjęte. Więc tak, będzie ta premiera, no i myślę, że głównym punktem obchodów 50-lecia teatru będzie benefis Teatru Powszechnego. Mam nadzieję z udziałem byłych dyrektorów, z udziałem gwiazd, które wystąpiły na naszej scenie, a było ich bardzo dużo, z udziałem aktorów, którzy kiedyś byli w tym teatrze, a drogi jakieś się nam rozeszły. No, jak to benefis, tak? Będziemy wspominać, będziemy śpiewać, będziemy pokazywać aktualne i dawne fragmenty przedstawień, zdjęcia i sobie to komentować. Anegdotycznie.
9: No, nie mogę się doczekać, bo wygląda to cudownie, ale żeby nie było tak za słodko, te wszystkie zmiany, premiery wymagają pieniędzy. Mm-hmm. Czy dyrektor Rabenda ma jakiś pomysł na zdobywanie funduszy pieniędzy dla Radomskiego Teatru?
12: Poza tym, że zdobywamy fundusze i aplikujemy ciągle w programach ministerialnych, unijnych i tak dalej, ja zwróciłem uwagę bardzo, co mnie niepokoiło i zawsze bolało, że dwie nasze sceny są totalnie nierentowne. To znaczy Fraszka, bo tam tylko 79 miejsc było w tej małej sali, i scena kameralna przy spektaklach granych na jedną stronę. To powodowało, że tam generowały się ciągle straty i to było coś, co chyba jako pierwsze zaczęliśmy zmieniać. Zwiększyła się widownia na scenie kameralnej, Fraszka została przeniesiona do zupełnie innej sali, dużo większej. Widownia wzrosła jakby o 1/3 już ilość miejsc, a jeszcze po wakacjach przybędzie, więc to będą sceny rentowne przede wszystkim. nie będziemy musieli, krótko mówiąc, no tak w uproszczeniu dokładać do tych przedstawień, bo to było...
9: No to bardzo ważne,
12: to
9: prawda?
12: Było złe, tak. Budżet ja wiem, że państwa to tak, może widzów akurat to najmniej interesuje, natomiast dla mnie jako gospodarza było to najważniejsze.
9: Mhm. Żeby przy dobrym budżecie mamy dobre przedstawienia, otóż które to chętnie oglądamy, więc jakby machina sama otóż się napkę kręca.
12: A prawda jest taka, że mimo tego, że dotacja jest zupełnie przyzwoita, to jednak, żeby zapiąć budżet i pokazać państwu te 7 premier w sezonie, no my musimy zarobić ze 2,5 miliona przynajmniej.
9: Mhm. Przy składzie takim, jakim mamy.
12: Tak. Mhm. Więc bez tych pieniędzy po prostu nie mielibyśmy środków na produkcję. Dlatego cały repertuar oparłem na rachunku ekonomicznym przede wszystkim, bardziej niż na widzimisię artystycznym. Tak.
9: To takie troszeczkę dwa światy dyrektora teatru, tak, prawda? Bo z jednej strony mamy tą wizję artystyczną, a z drugiej strony mamy tabelki Excela. No i niestety to wszystko musi się zgadzać.
12: Musi się zgadzać, to prawda.
9: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy na bieżąco informować naszych słuchaczy i widzów o tym, co dzieje się w Radomskim Teatrze. A państwu tylko przypomnę, że moim i państwa gościem był dyrektor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, Jarosław Rabenda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję uprzejmie.
0: Radio Radom 87,7.
7: Jacek Sochaj, witam. Gościem jest Marta Kaczor, wójt gminy Potworów. Dzień dobry, pani wójt.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Chciałem zapytać na początek o dofinansowania z budżetu samorządu Mazowsza. Gmina Potworów znalazła się wśród beneficjentów na ten moment trzech programów dofinansowań. Zacznijmy od autobusów dla mazowieckich szkół. Ile udało się otrzymać z budżetu Mazowsza i na co pozwolą tak naprawdę te pieniądze?
13: Udało się pozyskać tą największą pulę na ten rok przewidzianą, czyli 336 tysięcy. Bardzo nas to cieszy. Liczyłam na więcej, powiem szczerze, w tamtym roku były troszeczkę wyższe te dofinansowania, ale bardzo się cieszę, że dostaliśmy w ogóle to dofinansowanie. A to z tej prostej przyczyny, że to będzie po prostu pierwszy autobus, pierwszy pomarańczowy autobus jeżdżący z logiem Mazowsza, czyli taka piękna reklama dla Urzędu Marszałkowskiego i dla Mazowsza. No i dla mnie to jest świetna sprawa, bo to będzie nasz autobus, czyli będę mogła zatrudnić któregoś z mieszkańców, będę mogła nim dysponować oczywiście na potrzeby dowozu dzieci, czyli jeden z dowozów, za który teraz płacę najprędzej popołudniowy, po prostu zlikwidować. Dzieci będą sobie jeździły w bardzo komfortowych warunkach. Jeszcze nie zdecydowałam, jaki to będzie autobus. W zamierzeniu miało to być 27 miejsc, natomiast taki sobie wybrałam, że specyfikacje i jakieś uwarunkowania techniczne znaleźć właśnie do 27 jest najtrudniej. Także ostatecznie w tym projekcie uszczegółowiłyśmy, że nie mniejszy niż 18 miejsc. To mi zostawia potężne pole do działania, także mogę brać 19, aczkolwiek z tego raczej nie skorzystam. Mogę brać 34. Zobaczymy, na co starczy mi pieniędzy, bo oczywiście to jest kwestia tego, ile jeszcze dodatkowo set tysięcy będę do tego musiała dołożyć.
7: Jest już decyzja o tym, że te pieniądze z budżetu Mazowsza zasilą budżet gminy Potworów. A kiedy tak naprawdę ten autobus ma szansę wyjechać na ulicę? Jak wygląda teraz ta procedura cała? Ile to potrwa?
13: Realnie rzecz biorąc, tak porównując do tego, co w tamtym roku się działo, gdzie inni wójtowie na przykład te autobusy pozyskiwali, to jest nie wcześniej niż styczeń następnego roku. Oczywiście realizacja do końca tego roku, ale tak realnie, zanim ten autobus ruszy w teren, myślę, że to będzie nowy rok szkolny, czyli od września najprędzej, żebym mogła sobie spokojnie kogoś zatrudnić i wszystko sfinalizować tak proceduralnie.
7: W ramach instrumentów wsparcia udało się także otrzymać wsparcie dla sołectw. Jaka to kwota i tak naprawdę jakie są potrzeby tych sołectw, jeżeli chodzi o gminę Potworów? Takie najpilniejsze, które uda się zrealizować przy tym wsparciu.
13: Chciałam dostać dofinansowanie na Centrum Integracji. Tu się w tym roku nie udało, w tamtym roku jak najbardziej, w tym roku nie. Pisałam na maksymalną kwotę, czyli na 200 tysięcy. No jedyną pociechą, aczkolwiek z perspektywy innych wójtów mnie to nie cieszy. Nikt w powiecie przesuskim nie dostał tego dofinansowania akurat. No tak jak mówię, to jest ciężki rok i tu nie ma się absolutnie czemu dziwić. Natomiast potrzeby są duże. Na co chciałam to Centrum Integracji? Oczywiście na świetlice. Potrzeba mi kilku świetlic, co najmniej trzech, w trzech sołectwach, w których świetlicy nigdy nie było. Aczkolwiek gdybym mogła, to pewnie jeszcze dwie inne by się pojawiły, ale tu głośno nie będę mówiła w jakich. Jeżeli potrzeby są cały czas duże, aczkolwiek sam fakt, że działa u nas fundusz sołecki, To było jedno z moich haseł przewodnich w kampanii. I rzeczywiście Fundusz Sołecki działa. Mieszkańcy już dwa razy zdecydowali, na co chcą go przekazać. Tak jakby te potrzeby na bieżąco zaspokaja. I mam wrażenie,
7: to
13: że
7: są
13: za
7: małe
13: kawałek...
7: inwestycje, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to są tak naprawdę małe inwestycje, ale ważne. Tak.
13: Tak, ważne z perspektywy mieszkańca. Mieszkańcy decydują. Mieszkańcy decydują, my tylko spełniamy te ich oczekiwania i te ich prośby, także to jest w tym jakby istotą rzeczy i dlatego tak bardzo mi zależało, żeby ten Fundusz Sołecki był. Czy on jest odpłacalny dla gminy? To jakby pozostawię nim tajemniczości, niech na tym leży, aczkolwiek wszyscy wiemy, jak to działa. Ale to tutaj się nie da tego przeliczyć na pieniądze. To właśnie chodzi o te zaspokajanie potrzeb na bieżąco. Jeżeli chodzi o te miasy, czyli to wsparcie właśnie dla sołectw z gestii znowu Urzędu Marszałkowskiego, no to w tym roku 3 sołectwa wchodzą w grę. Szczęśliwie jest tak, że projektów można napisać 2, ale sołectwa można między sobą łączyć. A ja mam 2 takie, w tym przypadku Sady i Rdzuchów, które niemalże stanowią jedną wieś. To jest jedna ulicówka, tak to nazwijmy, czyli jedna główna ulica, wzdłuż której jest zwarta zabudowa. I w zasadzie no, mieszkańcy wiedzą, gdzie jest granica. Ktoś, kto przejeżdża przez te dwie wsie, absolutnie tej granicy pewnie nie zauważa, jeżeli nie zwraca uwagi oczywiście na znaki. Także te 2 sołectwa połączyłyśmy. I suma summarum te po 15 tysięcy z Mazowsza, 15 tysięcy z gminy i ostatecznie 60 tysięcy w przypadku tych 2 sołectw pójdzie na realizację tego, czego chcieli, czyli w tym przypadku położenie kostki przy świetlicy wiejskiej, która też jest świetlicą wspólną dla 2 sołectw, mimo tego, że położona w Rdzuchowie. No i trzecie dofinansowanie to będzie Rdzów i tam remont taki, wstępny remont świetlicy. Najważniejsza wymiana okablowania elektrycznego, bo jest już naprawdę bardzo, bardzo stare. Czyli i względy bezpieczeństwa, i estetyka, tutaj to wchodzi w grę.
7: Jeżeli mówimy o remontach, to powiedzmy jeszcze o tym wsparciu dla OSP, bo udało się pozyskać także dofinansowanie na remont jednej ze strażnic. Tak. Co uda się wykonać za tą kwotę?
13: No właśnie, tutaj napisałyśmy na Strażnica 2026 projekt na 40 tysięcy. To jest świetny projekt, bo to jest 100% finansowania, czyli tak naprawdę jeżeli nie ma potrzeby dołożyć czegokolwiek z gminy, tak po prostu dodatkowo, to mamy 100% finansowania bez wkładu

0: OSP została pani członkiem zarządu. Po raz pierwszy?
1: Po raz pierwszy.
0: I jakie zupełnie... to uczucie?
1: Szczerze, zupełnie się tego nie spodziewałam. Śmiałam się, jak wrócili i mi to oświadczyli. To się śmiałam, po prostu tak się śmiałam. Dlaczego? Dlatego, że użyczyłam im własnego gabinetu, żeby mogli się ukonstytuować, prawda? Żeby mogli sobie ten zarząd ostatecznie wybrać.
0: No to jest pani taką niejako, nie, trochę matką chrzestną tego, skoro w pani gabinecie
1: uznałam, że zrobili to z grzeczności, skoro im użyczyłam swojego gabinetu. Uznałam, że zrobili to z grzeczności. Nie, bardzo fajne uczucie. Bardzo fajne uczucie, bo no nie wiem, może to jest truizm, ale po prostu mam wrażenie, że doceniają troszeczkę to, co dla nich robię, skoro chcą, żebym była tym członkiem zarządu.
0: Patronowała i tutaj, niejako nad
1: tak,
0: tymi...
1: patronowała. No niech tak będzie, niech tak będzie. Natomiast śmiałam się najbardziej z czego? Z tego, że to jest jedyne słowo, w którym chcę, żeby używali feminatywy, czyli członkini.
0: No to ja popełniłem błąd. W takim razie została pani członkinią zarządu ochotniczych straży pożarnych, oczywiście, jeżeli chodzi o oddział gminny. Pani wójt, kończąc jeszcze temat tego wsparcia z samorządu województwa mazowieckiego, powiedzmy jeszcze o tym, dlaczego warto składać te wnioski do naboru, bo jeszcze do rozegrania jest trochę środków do pozyskania. No i między innymi na aktywne gospodynie, czyli koła gospodyń wiejskich.
1: W tamtym roku napisałyśmy 4 takie wnioski dla 4 kół gospodyń, 2 koła pisały same. W tym roku nadzorujemy, czyli sprawdzamy wnioski napisane przez koła gospodyń. Jeden już został wysłany. Dlaczego warto? Dlatego, że to 10 tysięcy to naprawdę nie jest mało. To jest bardzo dużo i to jest ogromny zastrzyk, jeżeli chodzi o doposażenie kół gospodyń. Moje chętnie z tego korzystają i mam nadzieję,
0: warto,
1: że tak zostanie. Warto. Bezwzględnie warto.
0: To na sam koniec naszej rozmowy, niestety króciutko. Pierwsza edycja paczki powitalnej dla maluszka za wami. Na czym polega w ogóle ta akcja?
1: Strasznie chciałam, jak obejmowałam urząd, jak planowałam, strasznie chciałam móc przywitać każdego młodego mieszkańca. Jest ich u nas sporo, bo jest prawie 50 dzieciaczków z 25 roku. Na czym polegała? Każdy z nich dostawał koszulkę Gmina Potworów Fajnie Tu Być, taką naszą po prostu.
0: Ale już dostawał... taką na przyszłość, czy taką małą do...
1: Taką małą na razie. Taką małą na razie, na teraz. Dostawali przytulankę, dostawali ręczniczek, chusteczki oczywiście i w zależności od wieku gryzak albo butelkę, albo coś innego. Chodziło o to, żeby móc ich przywitać, żeby mieli taką pierwsze pijama party, tak to nazwijmy, żeby młode małżeństwa się ze sobą spotkały, bo właśnie to było dla mnie potężnie pozytywnym zaskoczeniem, że nie tylko mamy i tatusiowie, to było wiodące, babcie, więc w ogóle super, takie spotkanie pokoleniowe, to wyglądało ekstra, rozłożyłam to na 3 różne tury, bo naprawdę dużo tych dzieciaczków, zawsze był tort, uśmiech, radość, no coś świetnego to niesie i energię potężną daje, a ja poznaję nowych mieszkańców gminy z imienia.
0: Pierwsza i nie ostatnia akcja.
1: Absolutnie nie. Cyklicznie będzie kontynuowana, tak jak wiele innych.
0: W takim razie niech to będzie takim przykładem tego, żeby się integrować od tych najwcześniejszych
1: nawet
0: lat, miesięcy,
1: sposób,
0: czy nawet tygodni życia.
1: Za 8 albo 10 lat spotkają się w tej samej klasie, albo za 6 lat w tej samej zerówce i to będzie bardzo fajnie wyglądało.
0: Marta Kaczor, wójt gminy Potworów, moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Do usłyszenia. Jacek Sochaj.
2: 87,7 Radio Radom.
3: Joanna Stachurska-Ruszkowska, dzień dobry, witam serdecznie, a w naszym studiu goście, dzień dobry, są
4: dzień dobry.
3: Z nami pani Ewa Czerwiec, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej w Radomiu, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Oraz pan Piotr Goliad, właściciel agencji marketingowej Goliad Film, współorganizatora pikniku Zrozumieć Wodę, dzień dobry.
5: Witam państwa serdecznie.
3: Witam państwa bardzo serdecznie, Zrozumieć Wodę, piknik współorganizowany z Polskim Związkiem Wędkarskim nad Zalewem na Borkach. Myślę, że już troszeczkę mogliśmy poznać się radomianom podczas tych spotkań. Tym razem będziemy mówili o zasobach wodnych. Będziemy zwracać uwagę na to, że są ograniczone, ale mamy wpływ na to, jak nimi zarządzamy i jakiej są jakości. Zacznijmy od początku. Zrozumieć wodę, czyli...
5: Czyli spotkanie, które ma na celu uwrażliwić wszystkich obecnych na malejące zasoby wody i ma pokazać, jak ważna jest woda w ekosystemie oraz jak racjonalnie z niej korzystać. Mhm. Ponieważ woda, jesteśmy zbudowani w ponad 70% z wody, więc jesteśmy tym, co pijemy, jesteśmy wodą otoczeni. Bez tego, bez wody jesteśmy... Szybciej umiera

0: zdrowy niż bez jedzenia.
1: To prawda. Zrozumieć wodę to piknik, podczas którego będzie się bardzo dużo działo, bo z jednej strony mamy dużo tych edukatorskich działań, ale mamy też dużo rozrywki, dużo propozycji dla dzieci. Zaczynamy od rana i będą zawody wędkarskie.
2: Tak, piknik jest właśnie nasączony, bym powiedziała, wieloma instytucjami i działaniami zmierzającymi do propagowania i edukacji, ale poprzez zabawę. Będzie wiele warsztatów, będzie wiele atrakcji, będzie wiele konkursów, ale też i spotkania ze sztuką, z kulturą, z bezpieczeństwem i z działaniami społecznymi. Więc tak naprawdę na tym pikniku będzie wiele się działo.
1: Każdy bardzo coś szeroko znajdzie. Tak, no właśnie, czyli tak rodzinnie, bo to jest spotkanie i dla małego mieszkańca Radomia i regionu i dla tego całkiem takiego dojrzałego, prawda?
2: Tak, piknik jest skierowany do wszystkich. Niezależnie od wieku będzie można tam coś zawsze dla siebie znaleźć, niezależnie od tego, czym się interesujemy, bo zarówno będą instytucje z zakresu bezpieczeństwa, kultury, ale też i będą działania związane z muzyką, ze sztuką. Tak dość szeroko rozumiana.
0: Mhm. Program jest tak zbudowany, żeby w formie takiej właśnie lekkiej formuły przekazać treści, które są bardzo istotne. Stąd właśnie elementy rozrywkowe, stąd też pokazy taneczne, po to, żebyśmy mogli skupić się razem nad tym, co jest dla nas w tej chwili bardzo istotne, ponieważ spójrzmy na to, co się dzieje w rzekach, poziom wód spada. My jako wędkarze, bo sam jestem wędkarzem, jestem członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, aktywnie w nim działam, widzimy, jak bardzo ta woda jest deficytowa.
1: A w jaki sposób będziecie edukować tych, którzy przyjdą na piknik?
0: Razem z nami są instytucje, które, tak jak pani Ewa wspomniała, nie są bezpośrednio powiązane z wodą, ale są instytucje, które są stricte z wodą związane. Między innymi Polski Związek Wędkarski, który jest tutaj jednym z organizatorów. My o wodzie wiemy bardzo dużo, ponieważ nas jest ponad 600 tysięcy. Jesteśmy prawie codziennie...
1: Potężna organizacja.
2: Do tego wodociągi miejskie.
0: Tak, jesteśmy największym stowarzyszeniem. Również wodociągi miejskie. Również...
2: Sanepid też się zajmuje.
0: Tak, więc będą też warsztaty, które będą pokazywały, jak ta woda jest istotna. Więc nie tylko lekka formuła, ale też poważne treści na tym pikniku będą poruszane.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o ramy czasowe, zaczynamy o której?
2: Zaczynamy tak naprawdę o 12.30. To są zawody wędkarskie. Później o godzinie 14.30 już mamy instytucje, warsztaty, zabawy, całą masę różnych ciekawych rzeczy. Natomiast o godzinie 15 jest oficjalne otwarcie, a piknik kończy się tak naprawdę o 22.00.
0: Piknik skończy się, kiedy nasi goście opuszczą teren, ponieważ mamy też pokazy, będą też pokazy artystyczne, a na koniec zamykamy to, spinamy taką klamrą filmową, ponieważ Kino pod Gwiazdami jest ostatnim elementem, które będzie podczas pikniku. Po wszystkich wydarzeniach możemy się lekko wyciszyć i w miłej, przyjemnej formule na wygodnym leżaku pod kocem obejrzeć też materiały filmowe, filmy, które będą mówiły o ekologii.
1: Mhm. Czyli na razie pod chmurką ta projekcja filmu niekomercyjnego, tylko idziemy w tym kierunku cały czas, żeby zrozumieć wodę i pozostajemy w temacie.
0: Wszystkie działania, które są na tym pikniku, są skierowane na to, żebyśmy mówili na różne sposoby o tematyce związanej z wodą.
1: A czy na co dzień, jak Państwo to postrzegacie, mówi się wystarczająco dużo na ten temat? Szczególnie do dzieciaków, do młodzieży, którzy będą tworzyć jednak korzystać z tych zasobów, które zostały.
2: Myślę, że tak. Kwestia jest tylko przypominania, tak? Bo tego nigdy nie jest za dużo. Natomiast informacje związane z korzystaniem, z oszczędzaniem wody są na bieżąco przekazywane. Kwestia tylko przypominania, bo to jest najistotniejsze chyba.
1: Mm-hmm. A czy dzieciaki są bardziej świadome po tych wszystkich działaniach edukacyjnych, które się odbywają? Bardziej świadome niż my, dorośli?
2: Ja myślę, że można powiedzieć, że dzieci są przekaźnikiem tych informacji, często dla osób dorosłych. I te działania, które mają za zadanie uświadomienie w tym zakresie, są często przekazywane właśnie dla dorosłych przez dzieci. ze szkoły, z przedszkoli, z różnych instytucji, gdzie uczestniczą w tego typu warsztatach. Ale też może warto powiedzieć o tym, że te instytucje, które są związane z kulturą, z bezpieczeństwem, też będą realizowały tematykę związaną z wodą, więc będą też elementy edukacyjne związane z tym zakresem, chociażby sztuka współczesna i woda, chociażby Muzeum Jacka Malczewskiego i Przenik Przyrodniczego Działu itd. Bezpieczeństwo na wodzie, tak, prawda? Więc
1: czyli też będziemy mówić o tym, jak się zachowywać przy akwenach wodnych.
0: Pamiętajmy o tym, że woda to nie tylko ten składnik, który nas buduje, ale to też jest żywioł, który potrafi być niebezpieczny. Jesteśmy u progu sezonu letniego, więc chcemy też pokazać, jak bezpiecznie zachowywać się nad tą wodą. Stąd też będą pokazy ratownictwa, pokazy też
2: pierwszej pomocy,
0: po to, żebyśmy przebywając nad tą wodą i stykając się z nią, byli bezpieczni i świadomi również zagrożeń, niebezpieczeństwa, które ten żywioł niesie ze sobą.
1: Ja myślę, że rzeczywiście u progu sezonu warto sobie to jeszcze raz wszystko przypomnieć, uświadomić i pokazać. Także tym bardziej zapraszamy, przypomnijmy jeszcze raz zrozumieć wodę, kiedy i gdzie się odbędzie.
2: Odbędzie się 9 maja nad zalewem Borki od godziny 12.30 zawody wędkarskie, od godziny 14.00 instytucje, aż do godziny 22.00. Miejmy nadzieję.
1: Będzie się działo. Czy na zawody wędkarskie jeszcze można się zapisać, czy już są zamknięte?
0: Jeśli chodzi o zawody wędkarskie, są jeszcze poszczególne miejsca?
2: Tak, są. Tak. Jeszcze jest parę miejsc, więc można się zgłosić mailowo, drogą mailową.
0: Na stronie
2: Okręgu Polskiego Radom. Związku Wędkarskiego.
0: Tak, jest tam zgłoszenie, jest numer do kolegi Jarosława Łozińskiego, on zbiera te wszystkie zapisy. Tak. Pozdrawiamy go, on też bardzo mocno się włączył w organizację tego. Pozdrawiam również panią prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Beatę Olejarz, która jest też prezesem naszego okręgu. I na tych zawodach dzieci będą mogły obcować z tym ekosystemem, który jest w wodzie, więc zapraszamy najmłodszych, będą ciekawe nagrody.
1: Tak. Ja myślę, że teraz należy już tylko oczekiwać, że pogoda będzie nam dopisywała. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i rozmowę, a przypomnę, że w studiu Radia Radom gościliśmy Ewę Czerwiec, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Marii Dąbrowskiej w Radomiu. Dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję, serdecznie Państwa zapraszam.
1: Oraz pana Piotra Goliata, właściciela agencji marketingowej Goliat Film, współorganizatorów pikniku Zrozumieć Wodę. Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.
3: Magazyn lokalny Radomia i regionu.
4: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu lokalnego Radomia i regionu. Na następne spotkanie zapraszam jutro, jak zawsze tuż po godzinie 22. Przed mikrofonem był Bartłomiej Stryjski. Do usłyszenia.
3: Magazyn lokalny Radomia i regionu. Radio Radom 87,7.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuję we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.